0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

0: kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zapisałem, to co wiatr mi wyrył w głowie. To, że usłyszymy fale, jak nadzieja, która krąży, której nigdy nie szukałem, jak kamienie w moim sercu. Nigdy nie będę ciężarem, wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zrozumiałem, to co wiatr mi wyrwał z rąk. Komuś zbudowało zamek, jak nadzieja, która krąży, której zawsze się trzymałem, jak kamienie w moim sercu, które zagłuszyły fale.

Nie obchodzą Filip, Teodor i Jan. No i to tyle. Z tego, co patrzę. Nic więcej chyba nie mam przygotowanego. Aha, matury trwają. To jest rzecz bardzo ważna i rzecz najważniejsza w tym okresie, więc my nadal trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. No w sprawach kalendarzowych, sprawach maturalnych i sprawach każdych innych też zapraszam Was bardzo serdecznie do godziny 10. Można pisać, można dzwonić, można się kontaktować. aferanek@afera.com.pl. Tutaj czekamy pod tym adresem mailowym. No i 618750213. Tutaj pod tym numerem telefonicznym na Wasze informacje. Również do godziny 10 czekamy. Zapraszam.

na święta, no to obchodzimy dzisiaj na przykład Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O, i chyba na tyle nas było stać, jeżeli chodzi o kraje nasze europejskie i Polskę w tym wszystkim, bo w Polsce żadnego święta naszego wewnętrznego nie mamy, z tego co widzę. No cóż, to wystarczy wam życzyć wszystkiego dobrego na drogach i przede wszystkim bezpieczeństwa na drogach. Przepraszam, że ja do tej majówki tak wracam myślami, ale sam nie mogę trochę od tego uciec. Aferanek, @afera.com.pl. Tutaj możecie do nas nieustająco pisać. A o majówce również słów kilka. Jeżeli ktoś miał przedłużoną, to tym bardziej zapraszam was bardzo serdecznie. No i zapraszam was do słuchania, bo już za chwil kilka zajrzymy sobie do porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski przed nami. A tymczasem jeszcze Pepe z Dominiką Płonką na naszej antenie.

partii poniżej progu wejścia 5-procentowego. No i dodatkowo dużo odpowiedzi nie wiem, albo trudno powiedzieć, to 7,9. O 220 mandatach dla demokratów przeczytacie w tym artykule, gdyby wybory odbyły się dzisiaj. To na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Grand Press Photo to kolejny temat na jedynce. Dwóch fotografów wyborczej z nominacjami: Jakub Włodek w kategorii Single People za portret Stanisława Kaliny, jaglarza transpłciowego poety mieszkającego w Beskidach, oraz nominowany w kategorii Stories Current Event za cykl zdjęć z pozbawionego prądu Kijowa. Dodatkowo Jakub Orzechowski, który został nominowany w kategorii Stories People za zdjęcia z hiszpańskiej Galicji, do konkursu organizowanego przez magazyn Press zostały nominowane 244 fotografie. Na stronie pierwszej więcej informacji na ten temat w Wyborczej przeczytacie. W temacie dnia o fizyce. Wszechświat mógłby być czystym chaosem, ale nie jest. Materia, którą znamy z lekcji fizyki, to ledwie wycinek rzeczywistości. W laboratorium profesor Tillmana Paufa powstają obiekty tak dziwne, że rzucają wyzwanie naszej intuicji i wyobraźni. Tutaj rozmowa właśnie z profesorem, właśnie z fizykiem, którą prowadzi Piotr Cieśliński na stronie czwartej oraz na stronie piątej. Bardzo ciekawa rzecz, również bardzo ciekawe twory, o których warto przeczytać. Ja nie będę przytaczał tutaj tychże, bo zupełnie przekręciłbym prawdopodobnie te wszystkie fizyczne wyjaśnienia, ale zapraszam w temacie dnia na stronie czwartej oraz na stronie piątej. W Rzeczpospolitej o taksi bez kierowcy, które już jadą, czyli o nowych technologiach. Michał Duszczyk pisze: autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują już pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. 35% Polaków ma pozytywny stosunek do autonomicznych pojazdów. Dodatkowo taka statystyka, no i takie dane. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało dalej, bo to nowy segment, którym zaczynamy się interesować i któremu będziemy poświęcali bardzo dużo energii, tak zapowiada Kamil Leszczyński, prezes Eternisu, firmy, która zajmuje się właśnie takimi rozwiązaniami. To na stronie pierwszej oraz na stronie 19. Duże zarobki i wysoki koszt psychiczny. To kolejny temat, tym razem podjęty przez Norberta Nowotnika. Dobre zarobki, masowe korzystanie ze sztucznej inteligencji, ale coraz częste wypalenie zawodowe. Taki obszar prawnika wyłania się z raportu rynku prawniczego 2025-2026. Badanie zostało tutaj przytoczone, no i opisane na stronie pierwszej oraz na stronie 17. PPK nadal rosną. Łączna wartość wpłat powitalnych od państwa w pracowniczych planach kapitałowych sięgnęła w pierwszym kwartale prawie 31 milionów złotych. Piotr Skwirowski ten temat opisuje. No i pisze, że wpłaty otrzymało w tym czasie 123,7 tysiąca uczestników PPK. We wcześniejszych kwartałach łączna wartość wpłat była niższa. I tak w czwartym kwartale zeszłego roku wynosiła 26 milionów złotych. Na stronie pierwszej oraz na stronie 20. Więcej informacji na ten temat. W Dzienniku Gazecie Prawnej na jedynce poczytamy o ugodach podatkowych, które pozostaną martwe. Ministerstwo Finansów odkryło karty. Znamy już szczegóły projektu wprowadzającego ugody podatkowe do polskiego prawa. Miałby być przełomem i odejściem od modelu, w którym podatnik jest z założenia traktowany jako przeciwnik fiskusa. Eksperci podatkowi studzą ten entuzjazm, a Agnieszka Pokojska i Mariusz Schulz opisują ten temat na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. O przepisach ulepszonych i braku efektów również przeczytamy na jedynce, o sprawach dotyczących ochrony środowiska w prokuraturze, no i liczbie spraw dotyczących przestępstw środowiskowych, którymi zajmuje się prokuratura, na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. O odzieżowych mikrofirmach z poluzowanymi przepisami na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej. System SENT, zaprojektowany jako potężna broń w walce z luką VAT, doczekał się korekty po tym, jak uderzył w najdrobniejszych handlarzy. Po apelach biznesu resort finansów
Ministrów łagodzi restrykcje dla mikroprzedsiębiorców. To Dziennik Gazeta Prawna w Głosie Wielkopolskim, czyli w prasie lokalnej, o targach, które wychodzą na prostą. Takie pytanie zostało zadane. Jest zysk, to na pewno. MTP przedstawił finansowy wynik za rok 2025. No i okazuje się, że ten zakończyły na plusie. Mimo to MTP potrzebuje własnej imprezy, która dorówna największym wydarzeniom organizowanym w halach targowych przez zewnętrznych partnerów. Paweł Antuchowski tym tematem zajął się na stronie pierwszej i trzeciej. Mieszkańcy chcą bronić Bogdanki Sołacza. Grzegorz Szokoński na ten temat pisze na stronie pierwszej i na stronie piątej. Więcej w Głosie Wielkopolskim, a na zegarku 12 minut po siódmej.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

trwać co 8-10 minut. A jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 02 13. Aferanek.

Zana. Zaglądamy do lat bliższych nam, rok 1985. Wtedy to komedia kryminalna ujrzała światło dzienne w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jeden według mnie z lepszych polskich filmów, Wabank 2. Czyli riposta. W roku 2015 w Poznaniu z kolei został odsłonięty pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. I jak już jesteśmy przy kalendarium muzycznym, no to nie o Paderewskim, a o urodzinach artysty najważniejszego, jednego z najważniejszych.

0: muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera.

Wracamy do tego, co dzieje się w hokeju, moi drodzy, bo reprezentacja Polski niestety przegrywa z Kazachstanem, no i biało-czerwoni tym samym oddalają się od awansu do elity. 3-2 Kazachstan wygrywa z reprezentacją Polski. Po 3 meczach biało-czerwoni w tym momencie mają 4 punkty, plasują się tym samym na 4 miejscu w stawce 6-zespołowej. 2 spotkania jeszcze nas czekają, to spotkanie z Japonią, które już jutro, i spotkanie z Litwą, które już pojutrze. No, ważne jest to, że awans do światowej elity wywalczają 2 najlepsze drużyny, więc Polacy będą naprawdę, naprawdę musieli się bardzo postarać, żeby do światowej elity się dostać. Przegrywają niestety w spotkaniu wczorajszym. Zaglądamy do tego również, co w siatkówce się dzieje, bo tutaj Plus Liga już na końcówce, moi drodzy. Jesteśmy na etapie finałów i meczy, i spotkań o 3 miejsce. Ostatnie mecze mogliśmy oglądać w minioną niedzielę. To właśnie to 3 miejsce. Przypominam, wynik kresowy Projekt Warszawa 3-2. No a dzisiaj kolejne spotkanie. Po godzinie 17:30 Resowa jej Projekt Warszawa. To 3 miejsce i mecz finałowy. Luk Lublin i Warta Zawiercie się zmierzą. Przypominam również, że rozgrywki trwają do momentu 3 zwycięstw, więc jeżeli Bogdanka Luk Lublin wygra to spotkanie finałowe, no to tym samym poznamy mistrza już w dzisiejszym spotkaniu, ale jeżeli Aluron CMC Warta Zawiercie wygra ten mecz, no to będziemy mieli wynik 2-2, jeżeli chodzi o wygrane w tych spotkaniach. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie do samego końca. Podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o spotkania trzeciomiejscowe. PGE Projekt Warszawa w tym momencie na prowadzeniu. No i tym sposobem kończymy również przegląd porannej prasy. Zostały nam niecałe 7 minut.

0: księżnych planów nie ma. No, sam jestem ciekawy, jakby to wyglądało i jak przede wszystkim pasażerowie by się czuli, bo trochę zostaliby pozostawieni sami sobie.
1: No tak, gdzie kupić bilet, albo gdzie zapytać, co dalej, jak dalej i kto nam powie, że autobus nie działa przede wszystkim. No chociaż właśnie. Z tym kupowaniem biletów, to ja nie wiem, czy w Poznaniu teraz w ogóle taka opcja jest. Za poznańskich na pewno jest, to wiem.
0: Jest.
1: Moi drodzy, o autobusach, ale nie tylko o autobusach, w serwisie informacyjnym na 3 minuty przed 8.
0: Kacper Wrzesiński, zapraszam. MPK Poznań poszerza swoją flotę o kolejne autobusy wodorowe. Do przedsiębiorstwa trafi 9 pojazdów, a pierwsze z nich już pojawiły się w zajezdni. O ich charakterystyce opowiada Maciej Szkudlarek z MPK Poznań.
2: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
0: Nowe autobusy są także wyposażone w system aktywnej kontroli bezpieczeństwa wykrywający pieszych, rowerzystów i inne pojazdy w martwych strefach. Ich zakup został w całości sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Świetlica socjoterapeutyczna na ulicy Taczaka zbiera fundusze na remont swoich lokali. Jest to miejsce, do którego mogą przychodzić dzieci z rodzin zagrożonych. Otrzymują tam m.in. wsparcie psychologa, ale też mogą wziąć udział w zajęciach sportowych.
4: Generalnie to jest miejsce właśnie stworzone z myślą o dzieciach i młodzieży dla nich, żeby mogli też rozwijać się w takim sensie nie tylko tych kwestii edukacyjno-szkolnych, ale też tych takich emocjonalnych, relacyjnych, społecznych, takie bardzo, bardzo ważne dla nich miejsce.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz. Aby świetlica dalej funkcjonowała, potrzebny jest gruntowny remont, wyceniany na około 300 tysięcy złotych. Osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę, mogą wejść na stronę caritaspoznan.pl, kliknąć w informacje o zbiórce i wpłacić dowolną kwotę. Trwa nabór do 45. edycji konkursu imienia architektów Janiny i Władysława Czarneckich na najlepszą pracę semestralną oraz inżynierską z zakresu urbanistyki, architektury i projektowania wnętrz. To wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 1984 roku, które należy do najbardziej prestiżowych w tej branży. Zdobycie w nim nagrody otwiera drzwi do świata kariery w architektonice oraz budowania mocnego portfolio. Konkurs skierowany jest do studentów kierunków architektura oraz architektura wnętrz Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Termin zgłaszania prac do pierwszego etapu upływa 12 maja. Więcej informacji dostępnych jest na stronie poznan.sart.pl.
3: Wypoczywaj z Radiem Afera.
0: Na Jeziorze Strzeszyńskim powstała wyspa makrofitowa. Urządzenie zbudowane z biodegradowalnych materiałów i obsadzone roślinnością wodną ma za zadanie utrzymać znakomitą jakość wody w akwenie oraz przeciwdziałać jej zakwitom w sezonie letnim. Nie będzie jednak przeszkadzać wypoczywającym nad wodą. Została zakotwiczona i znajduje się w bezpiecznej odległości od kąpieliska. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że kurę na antenę zapraszamy po raz kolejny.

Szósty dzień maja mamy w kalendarzu. Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miłogrod, Placyd i Teodot obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i to jest jedyne święto, które udało mi się w kalendarzu znaleźć, moi drodzy, bo przypominam, że tak z kalendarzami to dzisiaj chyba niezbyt dobrze nam idzie. Tym samym chyba nasza tradycja porankowa po godzinie 8 musi trochę wziąć oddech.

Tak możemy przeczytać w opisie właśnie tego krążka. Dodatkowo w opisie takie nawiązanie do tych filmów, bo okazuje się, że te historie przekazywane w tych 10 kawałkach, które znajdziemy na tym albumie, mogłyby tworzyć scenariusz do niejednego poruszającego filmu, jak się okazuje. No właśnie, 10 kawałków na tym albumie się...

Przypominam, 7148 to jest numer, pod którym możecie do nas pisać. Jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówki na koncert Benjamina Lechnera, jego kwintetu, no i Macieja Obarek, którzy to zagrają

0: cała idea tego, tej oceny opiera się na takim założeniu, że mamy 8 komponentów, czy 8 cech krajobrazu dźwiękowego, które można rozłożyć na kole i są one nachylone do siebie pod kątem 45 stopni. Czyli tak jakbyśmy mieli godzinę 12, potem de facto 1:30, 3, 16:30, 6 i tak dalej, objeżdżamy całe koło 360 stopni, czyli pomiędzy sobą te poszczególne komponenty są nachylone o 45 stopni. No i teraz w oryginalnej normie, a więc tej normie angielskiej, zaczynamy patrząc, zróbmy tak, że mamy godzinę 12 i potem jedziemy wedle wskazówek zegara, czyli mamy na godzinie 12 eventful, potem mamy vibrant, pleasant, calm, uneventful, monotonous, annoying i chaotic. I teraz te komponenty, które leżą naprzeciwko siebie, czyli dzieli je 180 stopni, to są de facto dwa skraje tej samej skali. Czyli mamy pewne kontinuum i skraje tego kontinuum to są dwie cechy leżące naprzeciwko siebie, czyli na przykład annoying i pleasant to jest jedna oś. I z jednej strony mamy annoying, a z drugiej strony mamy pleasant. No i oczywiście zaadaptowanie tej normy na polskie warunki wymagało przetłumaczenia tych poszczególnych cech na język polski. No i tutaj mamy takie odpowiedniki, a więc mamy bogate w wydarzenia, tętniące życiem, przyjemne, spokojne, ubogie w wydarzenia, monotonne, dokuczliwe i chaotyczne. I zwracam waszą uwagę w tym kontekście na to, że o ile w tym klasycznym podejściu do hałasu, gdzie analizujemy normy i tak dalej, wychodzimy z punktu widzenia dokuczliwości, to tutaj dokuczliwość jest tylko jednym z 8 atrybutów, czyli de facto rozszerzamy nieco ocenę hałasu, czy ocenę w ogóle jakiegoś krajobrazu dźwiękowego, również o inne elementy. No i teraz oceniając właśnie takie środowisko dźwiękowe, możemy jeszcze tych 8 różnych cech sprowadzić tak naprawdę do dwóch wymiarów, czyli do wymiarów, które się nazywają pleasantness i eventfulness, no, czyli przyjemność i jakby wydarzeniowość, tak to można spróbować przetłumaczyć. I to się robi za pomocą odpowiednich równań, po prostu dodaje się do siebie w określonych stosunkach i biorąc pod uwagę te kąty, poszczególne składowe, czyli inne oceny. No i do tego wszystkiego jeszcze trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że rzeczywiście idealnie te kąty pomiędzy poszczególnymi komponentami układają się co 45 stopni, tylko można to statystycznie sprawdzić, jak one się w rzeczywistości układają, no i potem się okazuje, że niektóre leżą bliżej siebie, niektóre trochę dalej, ale generalnie ma to sens. No i w ten sposób oceniamy właśnie krajobrazy dźwiękowe, używając tej skali. Jak mówiłem, będziemy niedługo zaczynać pracę nad tym, żeby tę normę przetłumaczyć na język polski, a więc mogłaby ona wtedy po prostu w Polsce również w niektórych aspektach obowiązywać. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Make some noise! Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: O.
3: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

lat zyskom. Tak przekazał właśnie rzecznik. Uwaga, dodatkowo spłynęła informacja, że na zysk nie miały wpływu decyzje dotyczące remontu hali Arena. No a z tym remontem to wiemy jak jest. Czasami w jedną stronę, czasami w drugą stronę. No i miejmy nadzieję, że w końcu ta sytuacja również się jakoś rozwiąże. Prezydent Poznania, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad spółkami, w których miasto ma udziały, jest zadowolony z dodatniego wyniku targów. Także przyznaje, że wynik ten jest spowodowany głównie oszczędnościami w funkcjonowaniu grupy MTP. Dodatkowo informacje o ciężkiej pracy, o których możemy przeczytać. No ale to wszystko za rok 2025 już za nami. Teraz trzeba się bardziej rozwinąć. No i z tego powodu jest ta informacja o potrzebie większej imprezy, wielkiej imprezy nawet na Międzynarodowych Targach Poznańskich, która trochę wspomoże ten budżet, no i dodatkowo trochę zapieczętuje właśnie ten rozwój targowy, który może w przyszłości będzie lepszy. Dobrze, że teraz wyszliśmy z tego deficytu. Tak myślę, dobrze dla każdego mieszkańca miasta Poznania. To o tym możecie w Głosie Wielkopolskim sobie więcej poczytać, moi drodzy. Dodatkowo zaglądam do informacji o Bogdance i o Sołaczu, bo poznańscy radni, osiedlowi, rowerzyści, no i sami mieszkańcy chcą bronić Sołacz przed betonozą i domagają się odsłonięcia Bogdanki. Petycja powstała, no i na ten moment podpisały ją ponad 900 osób. Uwolnić Bogdankę, pod takim hasłem zwierają szeregi rady osiedli mieszkańcym. Do północy 4 dnia maja można było wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin. Można też nadal podpisywać się pod petycją. W mediach Solidarna Akcja Uwolnić Bogdankę Stop Zabudowie Golęcina wyraźnie pokazała determinację środowiska lokalnego. Obrońcy i Bogdanki, no i Zielonego Klina na Sołaczu obawiają się, że miasto swoimi inwestycjami sprawi, że rzeki nie będzie dało się odsłonić. Stawiają poważne zarzuty, mówią m.in. o tym, że niedawno miasto odrzuciło w całości społeczne uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przechyliło się do probudowlanych uwag prywatnego inwestora. Takie słowa padają o tym w Głosie Wielkopolskim na stronie 1 oraz na stronie 5 w tekście Grzegorza Okońskiego możecie przeczytać. A propos tego regionu, no to również zaglądam do informacji kolejowych, moi drodzy, bo nowe linie i nowe połączenia powstają, będą tańsze pociągi z Poznania do Wrocławia i do Szklarskiej Poręby, a dodatkowo latem pojedziemy do Świnoujścia, pociąg nad Bałtyk, którym dotrzemy tam w 3 godziny. To informacja bardzo ładna mi się wydaje, jeżeli chodzi o rozwój naszych państwowych linii kolejowych. O, tak to można by nawet powiedzieć. Ja się nie będę z tego wszystkiego śmiał, ja się cieszę, że się rozwijamy. A dodatkowo spieszę jeszcze z informacją o pierwszej kobiecie ksiądz w regionie, o kobiecie, która ma męża, dwoje dzieci, zapisuje się w historii regionu z Kalisza. Ksiądz Adrianna Gabryś została pierwszą kobietą księdzem w Wielkopolsce. Po ordynacji obejmuje posługę w parafii ewangelicko-augsburgskiej w Kaliszu. Wcześniej pracowała m.in. jako katechetka.

może stanąć na głowie. A ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy. Że nie dałem plamy.

fajnie, fajnie ten dzień się zaczyna. Nie dość, że zaspałam, to na dodatek pogoda nie zachęca do pracy, a pracy dużo. No i nie mogłam od rana słuchać ulubionego radia zwanego aferą. Ciekawe, co się jeszcze wydarzy. No takie pytanie.

0: No to tak wyglądać na każdym stadionie. To pozwala na podnoszenie poziomu całej ligi. Dzisiaj obie drużyny, i to kolejna pochwała dla gospodarzy, mogły i próbowały grać szybką piłkę.
1: Niebiesko-biali nadal liderują tabeli. Przewaga nad drugim Górnikiem Zabrze wynosi 6 punktów, rywale jednak mają o jeden mecz rozegrany mniej. Przed Poznaniakami jeszcze 3 spotkania. Najbliższe w piątek przy Bułgarskiej z Arką Gdynia. Upań, Grad Bramek. Lech Poznań UAM zremisował wyjazdowe spotkanie 19. kolejki Ekstraligi ze Śląskiem Wrocław 3-3. Zawody rozpoczęły się znakomicie dla gospodyń. Katarzyna Białoszewska już w 13. minucie wpisała się na listę strzelców, otwierając wynik. Niecałe 20 minut później zrobiła to ponownie, podwyższając stan rywalizacji na 2-0. Po przerwie Lechitki jednak się podniosły. Szybko zdobyty gol Blanki Borowej podłączył je do rywalizacji. Poznanianki naciskały aż w końcu 2 trafienia, kolejno Mai Kuleczki oraz Małgorzaty Rogus. Najpierw pozwoliły wyrównać, a potem wyjść na prowadzenie. Do samego końca wydawało się, że niebiesko-białe wyjadą z Wrocławia z kompletem punktów. Wówczas znakomicie tego dnia dysponowana Katarzyna Białoszewska przypomniała o sobie fanom, kompletując hat-tricka w 6 minucie doliczonego czasu gry. Po tej kolejce gier Lechitki utrzymały 8 lokatę w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Następne starcie w sobotę u siebie z UKS-em SMS Łódź. W drugiej lidze droga po awans. Warta Poznań wygrała niedzielny wyjazdowy mecz 30. kolejki z Hutnikiem Kraków 1-0. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy naciskali zielonych. Ci jednak nie ulegli presji i stopniowo coraz śmielej przechodzili do ofensywy. Kulminacja ataków nastąpiła w 38 minucie, kiedy pierwszą, jak się miało okazać, jedyną bramkę zdobył Filip Waluś. Druga część gry to ciągłość tego, co było widać na koniec pierwszej. Duma Wildy starała się dobić rywala, jednak brakowało skuteczności. W ostatnich 20 minutach gospodarze ruszyli do zdecydowanych ataków. Wyrównać im się jednak nie udało. Rozgrywki wkraczają w decydującą fazę, w której ważą się losy bezpośredniego awansu zielonych. W tym momencie mają oni 58 punktów i zajmują drugą pozycję, która daje promocję do pierwszej ligi. Przewaga nad trzecią Olimpią Grudziądz to 4 oczka. Do końca sezonu pozostały 4 mecze. Najbliższy w niedzielę u siebie z Sandecją Nowy Sącz. Udana inauguracja na Golęcinie. PSŻ Poznań wygrał zeszłotygodniowy wtorkowy mecz drugiej Ekstraligi ze Stalą Rzeszów 51-39. Zaległy mecz drugiej kolejki był lekko opóźnionym otwarciem nowego, wyremontowanego toru w Poznaniu. Początek spotkania należał do gości, którzy wygrali 2 pierwsze biegi. Od trzeciej gonitwy to jednak gospodarze rozpoczęli serię zwycięstw, która nieprzerwanie potrwała do samego końca zmagań. Tej świetnej dyspozycji nie pokrzyżował nawet kuriozalny błąd Nielsa Christiana Iversena. Liderując w biegu 10, pomylił okrążenia i odpuścił gaz o jedną pętlę za szybko. Nie uszło to uwadze menadżera Jacka Kannenberga, który tak komentował ten oryginalny popis Duńczyka.
2: Prosto z mostu zapytałem się, czy mówię, pomyliłeś kółka? No tak, no pomyliłem. No bo widać to było raczej z perspektywy trybuny, że zamknął gaz. No nie był to żaden defekt. No nie mamy co czarować, no po prostu. Miejmy nadzieję, że więcej to się naszej drużynie powtórzy i limit pecha gdzieś już wykorzystaliśmy.
1: Dla Skorpionów były to premierowe punkty w lidze, które pozwoliły dźwignąć się z dna tabeli. Dobrą passę zamierzały kontynuować w kolejnym domowym spotkaniu w sobotę z Orłem Łódź. Tak dobrze jednak nie było. W sobotnim starciu w ramach 4. kolejki PSŻ Poznań zremisował z Łodzianami 45-45. Spotkanie przede wszystkim można było określić jako bardzo nierówne. Zawodził nawet Ryan Douglas, który dwukrotnie do mety dojeżdżał na drugiej lokacie, a raz przegrał bieg 1-5. Niskie dorobki punktowe zagranicznej dwójki Dimitri Berger oraz Niels Christian Iversen nie ułatwiały zadania Skorpionom. Na 2 biegi przed końcem na tablicy widniał wynik 35-43. Tylko podwójne zwycięstwa dawały szansę gospodarzom na remis. Wówczas sytuację uratowali Ryan Douglas i Kacper Pludra, którzy raz pojechali jako nominowani, a raz jako rezerwa taktyczna, wyrywając punkt Łodzianom. Polak zwracał uwagę na to, że do tej pory presja związana z występami w biegach nominowanych nie spoczywała na nim.
3: Częściej w rozgrywkach Ekstraligi 24 się tak zdarzało, aczkolwiek no w lidze na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja. Wiedziałem też, jaki jest wynik, no i skupiłem się na tym tylko, żeby dobrze wystartować. Wiedziałem, że jak będę miał dobry start, to już wszystko jest możliwe.
1: Po odjechaniu tej kolejki PSŻ wspiął się na 5. lokatę, mając na koncie 3 punkty. Najbliższy mecz w niedzielę na wyjeździe ze Spadkowiczem z Ekstraligi, przedostatnim w tabeli Rowem Rybnik. Studenckie emocje w Warszawie. Uczelnie z Sosnowca oraz Opola triumfowały w rozgrywanych w miniony weekend finałach akademickich mistrzostw Polski w siatkówce. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Pod kątem sportu akademickiego w Polsce siatkówka może pochwalić się jedną z najmocniejszych obsad osobowych. Wielu jest bowiem graczy, którzy łączą naukę z grą w Tauron czy Plus Lidze, o czym wspominała Dominika Srokosz z Komitetu Organizacyjnego Zawodów.
4: Przyjechało dużo zawodników, którzy są naprawdę bardzo na wysokim poziomie.

0: pierwszej ligi, z dalszych lig również, także dziewczyny i chłopaki mają z kim grać.
1: Wśród pań triumfowała drużyna Akademii Humanitas w Sosnowcu, która w finale pokonała 3-1 Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Siatkarki Politechniki Poznańskiej zajęły 7, a Uniwersytetu Przyrodniczego 12 miejsce. U panów męska drużyna z Uniwersytetu w Krośnie również uległa w finale. Złoto trafiło do Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął 4, a Politechnika 8 miejsce. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja.
4: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
5: Hej! Jara! Gramy na aferę!
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Autopromocja.
7: Ogłoszenie płatne. Drużynowy meeting wspinaczkowy Spotowanie już 9 maja w Centrum Wspinaczkowym Climbing Spot. Więcej informacji na www.climbingspot.pl. Sponsorem imprezy jest Benefit Systems. Zapraszamy.
3: Ogłoszenie płatne.
8: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Najpiękniej spotkaliśmy się z Fiszem Emady Tworzywem i ze Śladami oraz z Justyną Święc, jak się okazuje, w tym kawałku na 3 minuty przed 10:00. A to oznacza, że czas na serwis.

0: dyrektorów polskich uczelni technicznych. Z danych zawartych w raporcie wynika m.in., że proces wyrównywania szans w dostępie do niektórych kierunków studiów, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, wciąż pozostaje wyzwaniem.
1: Rzeczywiście są takie kierunki z tych obszaru nowych technologii, które są najbardziej zmaskulinizowane i tam te udziały mężczyzn są bardzo często przekraczające 90-95% nawet. To są takie kierunki jak automatyka i elektrotechnika, informatyczne zastosowanie elektroniki.
0: Mówiła Anna Karpińska z zespołu Data Science w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie. Korzystnie jednak wygląda proporcja kobiet i mężczyzn w obszarze informatyki. Więcej ciekawostek dowiecie się z poniedziałkowego wydania magazynu reporterów Radia Afera, który jest dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube.
2: Świat uczelni na 98,6.
0: Jeżeli stoisz przed wyborem swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej, to ten temat może cię zainteresować. Fundacja Perspektywy ogłosiła ranking szkół wyższych 2025. Bezkonkurencyjny był w nim Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a podium zamknęła Politechnika Warszawska. W pierwszej dziesiątce znalazły się dwie poznańskie uczelnie – UM i Politechnika Poznańska. Szczegółowe pozycje pozostałych szkół wyższych możecie sprawdzić na stronie fundacji.
2: O tym mówią lekarze.
0: Astma pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych w Polsce. Szacuje się, że choruje na nią ponad 4 miliony osób. Specjaliści wskazują, że główną przyczyną tak wysokich statystyk jest m.in. bagatelizowanie objawów czy niewłaściwe leczenie. Na skuteczność terapii wpływa też systematyczność leczenia.
3: Astma może ulec zaostrzeniu w momencie, kiedy pacjent nie przestrzega zaleceń. Odstawia leki, kiedy poprawia się jego sytuacja. Nie ma kaszlu, nie ma świstów, nie ma duszności. Odstawia leki, bo uważa, że się wyleczył z astmy. To jest niemożliwe. Na tą chwilę nie jesteśmy w stanie wyleczyć pacjenta z astmy, więc łapie się w te własne sidła i wywołuje kolejne zaostrzenie, gdzie znowu zaczyna brać leki.
0: Wyjaśnia pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego dr habilitowany Piotr Dąbrowiecki. Kluczowym krokiem w stronę poprawy sytuacji jest przede wszystkim edukacja pacjentów, a także szerszy dostęp do badań i zwiększenie dostępności nowoczesnych terapii. Marceli Motta, poznański gawędziarz i kąśliwy felietonista, prowadził przez lata zapiski dotyczące Poznania. Opisywał w nich plotki, skandale oraz widowiskowe upadki w scenerii XIX-wiecznego Poznania. Dzisiaj o godzinie 16 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu organizują spotkanie, które umożliwi bliższe poznanie jego spostrzeżeń. Otwarty wykład poprowadzi dr Michalina Janaszak. Więcej szczegółów na stronie poznan.pl. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne popołudniowe zapraszam od 15.57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy po raz ostatni kurę na antenę.

Mamy 6 dzień maja, moi drodzy, to oznacza, że środa. Środa dzisiaj jest i dodatkowo, o, tak mi się przypomniało o informacji, o której nie mówiłem jeszcze dzisiaj, że 2 dni do weekendu zostały. Jak ktoś pracuje od poniedziałku, to na pewno informacja, która was zainteresuje. Pamiętajcie o tym, to najważniejsze. Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewonia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miło, Drog, Placet i Teodotop obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Aż mi się język trochę złamał na samym końcu. Wszystkiego dobrego wam życzę. A propos konkursu, no bo zbliżyliśmy się niestety do końca dzisiejszej audycji, no to na sobotnie jazzy wybierze się Patrycja, która napisała, że dzisiaj powinniśmy obchodzić Narodowy Dzień Półmetku Koszul Maturalnych. No i to bardzo ładne określenie na święto maturzysty, których to również kilka do nas spłynęło, ale wybrałem ten najbardziej poetycki, bo również o to prosiłem. Dziękuję za to. No i za chwilkę wyślę SMS-a z wiadomością zwrotną. Tam wszystkie szczegóły będą opisane. Dziękujemy za to, że byliście z nami od godziny 6.30. Kacper Wrzesiński, Patrycja Adaszek, Kamil Strużyński. W tym składzie do godziny 10.00 byliśmy. Na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. Bo wydawałoby się, że to tylko zwykły dzień. Dzisiaj obchodził urodziny Artur Rojek. To rok 72. Członek Mysłowic, członek Leny Valentino, no i członek swojej własnej solowej kariery, można również powiedzieć. Ja cofam się jednak do tego, co było dawno, dawno temu, czyli do Mysłowic. No i z tego powodu na sam koniec i na dobry dzień zagramy sobie Mysłowic i zagramy tym razem zwykły dzień. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema i cześć!

SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: czwartek, godzina 23.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

zobacz. Czas stanął w miejscu, jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć, chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia.

0: z orkiestra Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

0: nami
1: Lucia Sutkowska
0: oraz Zofia Frankiewicz. I dzisiaj w programie opowiemy o tym, co dzieje się w Poznaniu. No i mamy tutaj też takie nietypowe święta.
1: Tak, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety i myślę, że nad tym się pochylimy, a do tego Święto Gwardii Szwajcarskiej i Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a imieniny obchodzą Jakub, Filip, a także Franciszek, Bartłomiej, Judyta czy Ewodia. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
0: Za kilka minut też powiemy o naszym konkursie, więc zostańcie z nami do godziny 16:00.

0: inspirują do pokochania szeroko pojętej sztuki na nowo. Jeśli do tej pory brakuje ci choć jednego nazwiska lub jesteś zwyczajnie ciekaw, co tworzą osoby artystyczne z naszego poznańskiego podwórka, zajrzyj na WAPO, czyli Wieczór Artystów Poznańskich, w My pod Sceną o godzinie 18.30. Jeśli natomiast wolisz szybować po kartach historii naszego kraju, gdzie dzieje splatają się z polityką i budowaniem tożsamości, to wybierz się na spotkanie z Małgorzatą Bukiel wokół książki Teren nieznany, kraj niewielki. Dyskurs o ziemi lubelskiej 1945-1999. Nie uda ci się jednak tak łatwo uciec od sztuki, bo jednym z tematów rozmowy będzie projektowanie regionalnej tożsamości, która jest niemal nierozerwalna z lokalną oryginalnością kulturową i artyzmem. Przyjdź o 18 do Biblioteki Raczyńskich i przekonaj się sam, w jaki sposób historia regionu opowiada o pamięci i kulturze, którą mamy we krwi, a którą nierzadko zdarza nam się ignorować.
1: Hurtownia na 98 i 6.

0: że zjadały nasączone na przykład sokiem waciki, takie zwykłe bawełniane, kosmetyczne. No i po zjedzeniu kilku pojawia się to uczucie sytości bez zbyt dużej liczby kalorii. Niektóre takie bardziej hardkorowe zwolenniczki popijały tylko wodą. No i skutkowało to spadkiem wagi, ale również ogromnym niedożywieniem organizmu, wyczerpaniem, no bo nie dostarczało to żadnych wartości odżywczych. Co do tego, dodatkowo waciki nie zawsze są wykonane z bawełny, więc też dostarczały jakieś szkodliwe, chemiczne, toksyczne substancje i do tego dochodzi niedrożność przewodu pokarmowego i konieczność interwencji chirurgicznej dla ratowania zdrowia. Także kolejna dieta cud, która, no nie wiem, nawet jeśli na początku tego brzmiała dobrze, to dobrze się nie kończyła.
1: I żeby to wybrzmiało, my z żadnych z tych diet nie polecamy.
0: Nie korzystałyśmy na szczęście.
1: Na szczęście nie korzystałyśmy, ale też zupełnie nie polecamy. Taką ostatnią tutaj dietę to jest dieta dorzucia, która polegała na tym, by każdy kęs przerzuć 32 razy, a później to jedzenie wypluć. Więc to myślę, że zdecydowanie nie byłaby dieta dla mnie.
0: No ale co jak co z tych wszystkich dziwnych diet, które wymieniłyśmy, no bo lepiej nie mieć diety niż mieć którąś z tych, tak nawiązując do dzisiaj, to dorzucia wydaje się najbardziej sensowna mimo wszystko. A ja przypadkiem kiedyś, może nie można powiedzieć, że byłam na diecie, ale jakieś 15 lat temu na urodzinach mojej matki chrzestnej był taki sernik kawowy i moja chrzestna świetnie piecze, pozdrawiam ją serdecznie, ale kawy w tamtym wieku nie lubiłam i akurat trwała rozmowa o tym, że są jacyś mnisi gdzieś na świecie, którzy każdy kęs przeżuwają kilkadziesiąt razy, jeszcze więcej niż 32, ale to raczej nie dla odchudzania, a takiego może docenienia tego posiłku, czy też swoistej formy medytacji. No ja tak przetestowałam, ale jeśli chcielibyście to kiedyś spróbować, no to nie polecam sernika, nie ma tam za wiele dorzucia i zdecydowanie zajęło to trochę za dużo czasu. Także no dzisiaj możecie sobie dać, kolokwialnie mówiąc, i zjeść może coś niezdrowego.

0: i hurtownia dobiega końca. O konkursie dowiecie się, tak jak wspomniałyśmy, na Aferanku w piątek koło godziny 10. Realizował nas dzisiaj Maury Cymytych.
1: A za mikrofonami były...

0: W dzisiejszym studenckim patrolu mamy dla Was do wygrania podwójną wejściówkę na najbliższy koncert Dotana, który odbędzie się w niedzielę 10 maja w klubie pod Minogą. I żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć, no to pytanie konkursowe dzisiaj mam dla Was. Co najbardziej lubicie podjadać i dlaczego? To pytanie związane jest z dzisiejszym dniem, który obchodzimy dzisiaj w środę 6 maja, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Myślę, że to jest takie święto, które no dużo osób chciałoby gdzieś tam sobie poświętować, dlatego dajcie nam znać pod numerem 7148, co najbardziej lubicie podjadać i dlaczego właśnie to. Wpisujcie w SMS-ach słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
5: Chcę powiedzieć je.
4: Notowanie w piątek o 20.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
7: Studencki Patrol.

0: Politechnice Poznańskiej, więc jesteśmy takim, dla wielu naszych członków właśnie to jest ta działalność artystyczna, która przełamuje ich codzienne zainteresowania bardziej związane z technologią i właśnie z ich kierunkiem studiów. No i zajmujemy się właśnie organizacją festiwalu Moment, który jest tak naprawdę naszym największym projektem i naszym głównym projektem w kole. Organizacja takiego festiwalu zajmuje wiele miesięcy, więc tak naprawdę gdzieś tam zawsze krótko po końcu każdej kolejnej edycji zaczynamy pracować już nad następną. Także zajmuje to trochę czasu.
1: Czyli to jest taka wasza działalność cykliczna? Jaka jest historia tego festiwalu? Czy już długo się on odbywa?
0: Dokładnie, to jest działalność cykliczna. W tym roku mamy trzecią edycję festiwalu, natomiast wcześniej organizowaliśmy jako koło Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej i ten festiwal Moment, można powiedzieć, jest takim duchowym spadkobiercą właśnie tych Dni Politechniki. Jest to wydarzenie większe, dzięki któremu właśnie wyszliśmy poza mury Politechniki, bo współpracujemy również z innymi galeriami i z innymi różnymi podmiotami, które wspierają nas w tym festiwalu.
1: Czyli każdy student i nie tylko, który gdzieś tam tą działalnością artystyczną się również interesuje, znajdzie u was coś dla siebie, to super. A chciałam podpytać o tegoroczny, powiedzmy, taki motyw przewodni tego festiwalu, ponieważ widziałam, że jest tam dopisek Euforia. Czy może o tym byś coś nam opowiedziała?
0: Tak, w tym roku działamy właśnie pod hasłem Euforia. Jest to główny temat przewodni, który spina cały festiwal i pod którym tematem właśnie odbywa się wystawa prac studenckich, która jest głównym wydarzeniem właśnie festiwalu. Wystawa odbywa się w holu głównym Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej. No i jest to taki motyw przewodni, który ma nadać ton ogólny właśnie festiwalowi. W zeszłych latach takimi tematami było Poczekaj czy Napięcie. W tym roku postanowiliśmy iść troszkę bardziej pozytywnie, w bardziej pozytywną stronę. Także stąd ta euforia.
1: Czyli tutaj takie skupienie na emocjach, bo pewnie je dobrze jest uchwycić właśnie w kadrach. Jaka jest formuła tego wydarzenia? Ponieważ widziałam, że program jest bogaty, cały festiwal potrwa aż 3 dni. Co się będzie działo w ciągu tych kilku następnych dni?
0: Zapraszamy właśnie wszystkich już w piątek, kiedy to otwieramy nasz festiwal. Na godzinę 15 zaplanowane jest spotkanie autorskie z naszą gościnią Kasią Nawarrą. Następnie o godzinie 17 odbywa się wielkie otwarcie festiwalu, które właśnie jest wernisażem tej wystawy studenckiej Euforia. Na godzinę 19 przemieszczamy się na wernisaż wystawy Dzień Dobry, odbywającej się w Galerii Sztuki Rozruch na Jeżycach. No i potem w sobotę mamy cały dzień atrakcji przygotowanych właśnie odbywających się na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Są to spotkania, prelekcje z fotografami, jak również warsztaty, na które obowiązują zapisy niestety, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Natomiast wiem, że na niektóre warsztaty jeszcze zostały wolne miejsca, więc można je znaleźć. Zapisy są przez naszego Instagrama, przez Instagrama koła oraz przez Instagrama Festiwalu Moment. No i na koniec dnia, jeśli dobrze pamiętam, zaplanowany jest spacer fotograficzny. I następnie w niedzielę przenosimy się do Gniezna, ponieważ współpracujemy też właśnie z gnieźnieńską galerią w Centrum Kultury STD, gdzie o godzinie 16 odbędzie się wernisaż wystawy Oczekanie, a wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbywać się będą również warsztaty z Kasią Nawarrą oraz przegląd fotokastów.
1: Czyli szykują się 3 dni pełne naprawdę różnorodnych możliwości. Widziałam właśnie, że na warsztaty z ciemni już zapisy zostały wyczerpane, czyli jak widać, popyt jest, ale zostały jeszcze właśnie miejsca, tak jak wspomniałaś, na warsztaty performatywne, ciało jako narzędzie, obecność jako język. To jest, myślę, taki dosyć ciekawy temat. Czy żeby tam do was dołączyć na te warsztaty, potrzebna jest jakaś wcześniejsza, no nie wiem, znajomość, powiedzmy, tych tematów, czy dołączyć może do was każdy?
0: Dołączyć może jak najbardziej każdy, zapraszamy wszystkich. Tak, te warsztaty właśnie, o których wspomniałaś, prowadzone przez Monikę Kossak, będą się odbywać w sobotę. Jeszcze mamy kilka wolnych miejsc, także jak najbardziej zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
1: Super. No właśnie, czy wspomniałaś o tym też, że organizacja tego festiwalu to zajmuje wam rzeczywiście dużo czasu. Ile osób w ogóle jest zaangażowanych w taką organizację i rzeczywiście zaczęliście rok temu, tak?
0: Dokładnie. Gdzieś tam pierwsze prace zawsze staramy się rozpocząć krótko po zakończeniu poprzedniej edycji. Choćby z tego względu, że tym głównym wydarzeniem jest zawsze wystawa prac studenckich, więc trzeba mieć czas, żeby te prace stworzyć. Więc już mniej więcej właśnie rok temu wybraliśmy temat na tegoroczną wystawę, wybraliśmy team kuratorski. No i od tego czasu tak naprawdę toczy się praca.
1: Czy na tej wystawie są pokazywane prace głównie członków, tylko członków jakby waszego koła? Czy to na przykład jest w takiej formie, że można, będąc, nie wiem, na przykład studentem właśnie Politechniki Poznańskiej, zgłosić do was jakoś te prace?
0: Wystawa odbywa się zawsze z prac członków koła. W tym roku mamy aż 29 artystów, którzy właśnie są zrzeszeni w naszym kole i postanowili zaprezentować swoje prace. Członków koła mamy nawet jeszcze więcej, także faktycznie osób pracujących przy całym festiwalu jest bardzo dużo. Natomiast tak, prace wyłaniane są spośród członków koła, ale członkiem koła może zostać każdy student Politechniki. Także gdy otworzymy w przyszłym roku rekrutację, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Czyli rekrutację też macie taką cykliczną, rozumiem, na początku kolejnego semestru będzie można
0: dokładnie
1: dołączyć?
0: Dokładnie. Rekrutację prowadzimy zawsze na początku semestru zimowego.
1: No to świetnie, czyli wszystkich tutaj fanów fotografii, którzy może chcieliby się nią bardziej czy zainteresować, czy po prostu zacząć zajmować w przerwie między technicznymi i technologicznymi zajęciami na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy serdecznie do koła naukowego Fotolab. No i na koniec pozostaje mi życzyć wam powodzenia na tej ostatniej prostej przed festiwalem, bo festiwal, przypomnijmy, zaczyna się już w piątek, 8 maja, a więcej informacji znajdziecie
0: na Instagramie właśnie koła naukowego Fotolab oraz na Instagramie festiwalu Moment.
1: Także tam właśnie odsyłamy wszystkich słuchaczy zainteresowanych tą tematyką, a rozmawiałam dzisiaj z Michaliną Krygier, przewodniczącą koła naukowego Fotolab. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: do prawa unijnego. Jednakże nie wydaje mi się, że miał jakiekolwiek znaczenie, no bo musimy popatrzeć na to, że prawo nie działa wstecz. Jeszcze warto dodać też, że najprawdopodobniej działałoby vacatio legis, czyli pewnie rok, może nawet więcej, zależy to od lobbingu firm, ile by było czasu, żeby dostosować się do tych regulacji, więc samo w sobie weto wydaje mi się, że nie miało aż takiego dużego znaczenia, mimo że partie rządzące wskazują na to, że różne frakcje dostawały pieniądze od Zondy i mogło być to być lobbying, jednakże mówi się też, że Zonda sponsorowała tak naprawdę większość partii politycznych, jak nie wszystkie, jednak nie zostało to jeszcze tak do końca w 100% udowodnione, więc mówi się, że mogło tak być, ale w sumie nie do końca, jest to taka bardziej wojenka polityczna, żeby, wydaje mi się, żeby po prostu odciągnąć nas od innych spraw. Ale wróćmy do Zondy i do tego, w jaki sposób to wszystko miało działać. Sam prezes 6 kwietnia zapowiedział, że będzie wypłacał środki swoim klientom, którzy zrobili run na banki. A czym jest właśnie sam run na banki? Jest to sytuacja porównywalna z kryzysami finansowymi i tym, że ludzie, gdy dostają jakąś informację z boku na przykład, że bank toczy się ku upadkowi, no to po prostu idą do tego banku po prostu chmarami i wypłacają pieniądze. A wiemy, że jak działają banki, no one nie posiadają realnie tych pieniędzy w tym momencie, kiedy klient chce je pozyskać, tylko trzymają w różnych aktywach, które nie są tak płynne, by je wypłacać po prostu na bieżąco.
1: No tak, tylko że z czego pan Kral ma wypłacać te środki, jeśli nie posiada tych kluczy do wypłacenia tych środków? Jedynie może z własnych prywatnych. Niektórzy sportowcy już dostali wypłaty, ale większość Polaków, którzy zainwestowało w tą Zondę, i dużo też sportowców wciąż nie otrzymało tych środków. I czy państwo wspomoże jakoś tych poszkodowanych, czy powie, że to ich wina, ponieśli ryzyko, to teraz mają konsekwencje?
0: No sam, w sumie nie do końca sama Zonda wypłaciła te pieniądze sportowcom, bo to na razie wygląda tak, że PKO, tym miejscom 4-8, ze swoich jakby pieniędzy wypłacił te pieniądze zaległe od Zondy, ponieważ, no o dziwo, właśnie pierwszy raz było tak, że pieniądze nie dostawało tylko tych większych pieniędzy, nie dostawali tylko sportowcy z miejsc 1-3, ale także z 4-8, na przykład Damian Żurek, który reprezentował nas na Igrzyskach Olimpijskich w Cortinie, który zdobył 2x4 miejsce w wyżwiarstwie szybkim, no to miał 50 tysięcy plus 50 tysięcy, czyli 100 tysięcy w środków w tych tokenach bodajże zondowych.
1: Tak, i prezes PKO-u też uważa się za poszkodowanego, nie chce się podać do dymisji, ponieważ mówi, że nie mógł wiedzieć o tym, że Zonda Krypto mogła takich oszukać. Mówi, że sam stracił miliony złotych prywatnie na tej Zondzie Krypto, lecz strona rządowa mówi, że to jest karygodne i powinien już dawno się podać do dymisji.
0: No tak, tylko właśnie problemy były z samym finansowaniem PKO-u, gdyż mamy także wojenkę na tym polu, ponieważ wcześniej PKO był wspierany przez spółki Skarbu Państwa, ale z uwagi na to, że obecnie partia rządząca nie do końca dogaduje się z obecnym prezesem, no to spółki Skarbu Państwa nie dawały pieniędzy na działanie PKO-u, no przez co ten musiał po prostu łapać sponsorów, jak szło, a sama Zonda stała się tak naprawdę sponsorem głównym Centrum Olimpijskiego. Widnieje wciąż jeszcze baner Zondy na budynku, ponieważ mają umowę do końca kwietnia i gdyby zdjęli ten baner, musieliby płacić ogromne kary najprawdopodobniej
1: no
0: samej Zondzie.
1: Zonda wykorzystała tą słabość PKO-u, lecz nikt nie zweryfikował jej na tyle dobrze. No to by było tyle na dzisiaj. Zapraszamy na kolejną audycję, gdzie będzie dalsza historia Zondy Krypto. Żegna się z państwem
0: Tomasz Jadczyszyn
1: i Mark Harman.
0: Do usłyszenia.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja.

0: nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
2: Reklama.

Politechnika Poznańska zaprasza na czwarte sympozjum techniki motorowodnej. To będzie już czwarta odsłona forum, które w tym roku przybiera międzynarodowy charakter zorientowany na inżynierską myśl branży marin. Forum odbędzie się 20

0: 18.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: badania związane z wytwarzaniem kompozytów polimerowych, z zastosowaniem biomasy odpadowej. Tutaj no też po prostu w związku z zainteresowaniami prywatnymi zaczęliśmy wykorzystywać głównie muto browarniane, czyli główny produkt uboczny powstający podczas produkcji piwa. To jest około 85% stałych produktów ubocznych. Resztę, te 15%, stanowią drożdże odpadowe, które też z czasem zaczęliśmy wykorzystywać. No i przez te ileś ostatnich lat już po prostu szukamy sposobów różnych na wykorzystanie tych odpadów. One się z punktu widzenia chemicznego też nieco różnią od typowo stosowanej mączki drzewnej, czy powiedzmy skórek, pestek, owoców, z uwagi na duże zawartości białka, które w badaniach naszych, z naszych badań wynika, że może to dzięki odpowiedniej obróbce termicznej, termomechanicznej dawać wymierne korzyści związane ze stabilizacją materiałów polimerowych. Na tym też się skupiamy. Jeżeli chodzi o samą tą linię badań związaną z produkcją tych właśnie wyrobów jednorazowych, ale też nie tylko, jest to kwestia taka, że poszukiwaliśmy też sposobu zagospodarowania tych odpadów, który nie będzie wymagał dodatkowych procesów modyfikacji, bo wiele prac badawczych skupia się na zagospodarowaniu odpadów poprzez bardzo skomplikowane procesy uwzględniające modyfikacje chemiczne, frakcjonowanie, generalnie bardzo skomplikowane często procedury, które jakkolwiek bardzo wartościowe prowadzą też do generowania kolejnej porcji odpadów. Tutaj naszym celem było po prostu wykorzystanie odpadów w całości, jedynie po suszeniu w przypadku muta, bez suszenia jeżeli chodzi o drożdże. Celowaliśmy też, żeby odpowiedni stosunek jednego do drugiego, który odpowiadałby mniej więcej chociaż temu stosunkowi, w jakich te odpady są generowane, to się gdzieś poniekąd też tam udało. Oczywiście to się zmienia w zależności od browaru, od danego procesu. To jest mniej więcej 85 do 15 masowo. Takie formulacje też używaliśmy, one w miarę się sprawdziły. No, w ten sposób zaczęliśmy na początku wytwarzać zwykłe, najzwyklejsze kształtki prostopadłościenne, które po prostu produkujemy, ponieważ dają one nam możliwość przeprowadzenia wszelkich badań, na których się skupiamy. Dalej chcieliśmy pójść o krok i sprawdzić, czy po prostu będziemy w stanie wytworzyć produkt o jakimś tam ściśle zdefiniowanym kształcie. Padło akurat na talerz. Co też związane było z innymi produktami, które gdzieś tam można było swego czasu spotkać na rynku, też z potencjalnym zastosowaniem, gdyż jest to łatwo, że tak powiem, łatwy produkt do zagospodarowania. Nie posuwałbym się aż tak daleko, że można go zjeść razem z posiłkiem, ale jednak są to produkty naturalne, są nie tylko zboża używane do produkcji piwa i drożdże, więc nie jest to w żaden sposób teoretycznie szkodliwe. Jeśli jeszcze chodzi o to, co padło a propos opracowania produktu, to trochę byłbym ostrożny z tym, bo na obecny moment jesteśmy na etapie, gdzie z technicznego, technologicznego punktu widzenia potwierdziliśmy możliwość wykonania takiego produktu. Jeśli chodzi o jakby już pójście krok dalej, czyli tą powiedzmy przemysłową implementację, to tu jest jeszcze szereg badań, które by należało wykonać, co też zostało nam wytknięte przez recenzentów i co też znajduje się w tej pracy. Są to badania oczywiście związane z, jeżeli mówimy o talerzach, z zastosowaniem materiałów do wytwarzania produktów przewidzianych do kontaktu z żywnością. Nie są to badania, którymi się zwykle zajmujemy, więc dlatego też nie wykonywaliśmy ich od razu, bo tak jak mówię, naszym celem było jedynie jakby potwierdzenie możliwości wykorzystania z technicznego punktu widzenia. Jeśli kiedykolwiek będzie taka potrzeba, to oczywiście przewidujemy możliwość przeprowadzenia takich badań. I oczywiście w przypadku implementacji jest jeszcze konieczność skalowania tych badań, wykonania ich w warunkach nie tylko laboratoryjnych, przemysłowych, na większych ilościach, na różnych partiach materiału. Chociaż akurat to w przypadku produkcji piwa jest dość korzystnym aspektem, bo jak wiemy, no, duże browary produkują piwo w bardzo dużych ilościach, produkują je z tych samych surowców, według tych samych receptur i na przykład w naszym wypadku z racji na bliskość tutaj pewnego dużego browaru mamy możliwość pozyskiwania odpadów w o bardzo zbliżonej charakterystyce w miarę regularnie i długofalowo.
1: Czyli te badania rzeczywiście są takie szeroko zakrojone. Ja chciałam jeszcze dopytać, bo wspomniał pan właśnie też o trwałości tych produktów. Jak się mają właśnie parametry, powiedzmy takie mechaniczne, wytrzymałościowe tego materiału, z którego te talerze jednorazowe mogłyby być wytwarzane w porównaniu do takich produktów komercyjnych? Czy tutaj też to państwo badaliście?
0: Znaczy, z mechanicznego punktu widzenia parametry są, można powiedzieć, na tym samym poziomie, co rynkowych odpowiedników produkowanych z produktów ubocznych przetwórstwa zbóż, żeby już tak nie wskazywać na konkretny produkt. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego typu, że tu jest bardzo istotny aspekt, czyli zwilżalność i chłonność wody. Tutaj dlatego też w badaniach poruszyliśmy ten wątek właśnie chłonności wody przez materiał. Stosowaliśmy powlekanie olejami naturalnymi, które można dostać w większości sklepów spożywczych, i następnie ich drobną termiczną obróbką. To nie były ani wysokie temperatury, ani długie czasy, które, no, obróbką, która ma na celu częściowe usieciowanie tych materiałów i wytworzenie na powierzchni talerza takiego cienkiego filmu, który powoduje zmniejszenie chłonności wody, ponieważ, jak wiemy, no, olej się nie miesza z wodą. Dzięki temu mamy ten efekt ochronny. Więc jakby z punktu widzenia takiego potencjalnego zastosowania, to czy do produktów suchych czy mokrych, już pewne kroki zostały poczynione. Oczywiście, no, jeżeli mówimy o kontakcie z żywnością, tak jak mówiłem, najważniejszy z przemysłowego punktu widzenia jest też ten aspekt badań typu migracja poszczególnych składników. Oczywiście to na ten moment teoretycznie brzmi bardzo dobrze, bo stosujemy jedynie oleje, tak jak mówię, spożywcze, które możemy dostać w każdym sklepie, które są obrabiane w mniej agresywnych warunkach niż na przykład w przypadku pieczenia czy smażenia. Stosujemy młotobrowarniane czy drożdże odpadowe, które z racji na specyfikę produkcji piwa są odpadem bardzo czystym, bo jakby nie wiem, na ile się tutaj słuchacze orientują, ale jeżeli chodzi, się porozmawia z piwowarami, to czystość jest głównym kryterium pracy w browarach i akurat w wielu browarach wszyscy piwowarzy zwracają na to bardzo dużą uwagę, bo o ile w przypadku samego zboża, muta, to jeszcze nie, o ile, no, każde zakażenie drożdży wiąże się z koniecznością wylania bardzo dużych ilości piwa, więc tutaj, że tak powiem, teoria i jest po naszej stronie z punktu widzenia czystości tych materiałów, ale oczywiście, no, jeżeli miałby to być materiał oficjalnie zatwierdzony do kontaktu z żywnością, to te badania trzeba wykonać. Czy my sobie obecnie myślimy, że wyjdą, czy nie wyjdą, byłoby to konieczne. Tych badań obecnie nie mamy, dlatego też my to jeszcze, bardzo byłbym ostrożny z tym twierdzeniem, że mamy opracowany produkt.
1: Rozumiem. Oczywiście, że takie badania jeszcze pewnie trochę potrwają. A gdyby tak na koniec miałby pan właśnie ocenić, jak daleko jesteście państwo obecnie od tego, żeby potencjalnie taki produkt móc gdzieś tam przemysłowo wprowadzać? Czy to jest kwestia miesięcy, czy bardziej lat?
0: Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia kalkulacji ekonomicznych, których też również jeszcze nie wykonywaliśmy, a które będą bardzo mocno uwarunkowane, jeżeli chodzi o lokalizację, chęć współpracy konkretnych jednostek, browarów i tak dalej. Kto miałby to sprzedawać, kto miałby to produkować, bo oczywiście inaczej będą wyglądały te koszty w przypadku, gdy będzie to produkował browar bądź spółka związana z browarem, inaczej gdy firma zewnętrzna, inaczej w mniejszym browarze, inaczej w większym, z racji, że jest też tam proces suszenia młota, to wiadomo, większe browary mogą sobie pewnie pozwolić na wykorzystywanie ciepła, które jest w dużych ilościach generowane na innych etapach produkcji piwa, mniejsze browary, no, z oczywistych względów te możliwości mają troszkę mniejsze, więc myślę, że o ile z technicznego punktu widzenia jesteśmy w stanie wytworzyć produkt o zdefiniowanym kształcie i parametrach, które gdzieś tam zbadaliśmy i które zostały przez nas w powtarzalny sposób uzyskane, o tyle do przemysłowej implementacji, poza badaniami, o których wspominałem, jeszcze jest przede wszystkim kalkulacja ekonomiczna, bo właściwie determinuje to i weryfikuje, czy ten produkt w ogóle ma rację bytu, abstrahując od tego, co nam się wydaje i co myślimy na wcześniejszym etapie rozwoju tego produktu.
1: Rozumiem. Czy potencjalnie można by stwierdzić, że to jest jakaś, powiedzmy, alternatywa dla takich typowych, powiedzmy, plastikowych talerzy jednorazowych, jakie znamy, i czy to można traktować w zasadzie jako produkt biodegradowalny, no bo wspomniał pan właśnie, że te odpady, no to raczej należą do czystych. Czy można to w taki sposób traktować potencjalnie?
0: Myślę, że jak najbardziej można traktować jako produkt biodegradowalny, z pewnością kompostowalny. Chociaż myślę też, że wyrzucając go sobie w ogródku, nie zrobilibyśmy ogródkowi i roślinom krzywdy. Czy można traktować jako alternatywę dla obecnie wykorzystywanych produktów? No, z racji, że już ograniczamy troszkę produkty, talerze jednorazowe, na przykład z tworzyw sztucznych, to myślę, że dla materiałów, nie wiem, nie orientuję się też obecnie dokładnie, jaki jest koszt wytwarzania jednorazowych papierowych, na przykład naczyń, ale na pewno w porównaniu z naczyniami papierowymi, które wydaje mi się, że jednak nie są raczej wytwarzane z odpadów, chociaż tu mogę się mylić, więc nie stwierdzam tego tak jednoznacznie. No my wykorzystujemy odpad, nie wykorzystujemy, że tak powiem, pierwotnego surowca, na przykład drewna, mączki drzewnej, których używa się do produkcji papieru. Także jeżeli jednorazowe papierowe naczynia są wytwarzane z surowców pierwotnych, no to tu atutem zaprezentowanego przez nas w artykule rozwiązania jest jednak to, że stosujemy materiały odpadowe, które obecnie, tu są zdania podzielone, ale nie mają jakiegoś większego zastosowania, gdyż są głównie używane przez rolników do karmienia bydła, przy czym to jest odpad mokry, 85% wilgotności, więc jego przechowywanie jest ciężkie. Jest to też odpad, którego zagospodarowanie w ten sposób nie generuje jakichś specjalnie wielkich korzyści dla browarów, z tego co się orientuję i z tego co rozmawiałem z osobami pracującymi w browarach, ponieważ pozwala im to głównie na uniknięcie opłat za zagospodarowanie odpadów, nie generuje dla nich specjalnego zysku. I oczywiście tu są dwie strony, bo można być po stronie browaru i chcieć, żeby browar jak najbardziej zyskał. Można powiedzieć, że przecież obecnie rolnicy to odbierają i wykorzystują i też są zadowoleni. Kwestia pełniejszego wykorzystania materiału to już jest kwestia przeprowadzenia też pewnych analiz, oceny. Jest też obecnie nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym. To też warto by rozpatrzeć z punktu widzenia regulacji, jednak wykorzystując odpady czy produkty uboczne w dalszych procesach produkcyjnych, w pewien sposób zatrzymujemy je w obiegu, karmiąc nimi zwierzęta w pewien sposób. Może też mówię, to już jest kwestia troszkę oceny, jednak wydaje mi się, że biorąc pod uwagę skalę produkcji piwa i jakby można to ująć jego uniwersalność lokalną i geograficzną, ponieważ no, piwo generalnie produkuje się w bardzo zbliżony sposób w wielu różnych miejscach. W samej Polsce mamy no, kilka naprawdę bardzo dużych browarów. Jeżeli mówimy o Czechach, o Niemczech, o Wielkiej Brytanii, no to tam ilość jest kilkunastokrotnie większa, więc ten odpad też można generować w bardzo wielu miejscach, w mniejszych bądź większych ilościach, więc ja jestem głęboko przekonany, że da się pogodzić przemysłowe zastosowanie do produkcji materiałów z wykorzystaniem do produkcji paszy dla zwierząt, z wykorzystaniem też do produkcji żywności dla ludzi, ponieważ też są takiego typu badania. Oczywiście tutaj już wchodzimy w już kolejne regulacje prawne, ponieważ w Polsce, z tego co się orientuję, nie ma możliwości wykorzystywania muta browarnianego do produkcji żywności dla ludzi. Ale wiem, że w innych krajach są produkty rynkowe gotowe, które można kupić, które zawierają w sobie muto browarniane, więc to jest kolejna kwestia jakichś regulacji prawnych, które pozwalają pewien materiał w taki czy inny sposób wykorzystać. Ja głęboko wierzę, że im więcej badań będzie w zakresie zagospodarowania tego typu odpadów, tym więcej coraz lepszych rozwiązań zostanie opracowanych i średnio wierzę, że jest jedno najlepsze. Myślę, że można to w miarę wszystko pogodzić, tym bardziej, tak jak mówię, biorąc pod uwagę skalę produkcji piwa i generowania tych odpadów, bo no tak jak widzimy, piwo jest wszędzie, browarów jest dużo, odpadów też nie brakuje. Myślę, że sobie z tym poradzimy, jeżeli tylko będzie ileś dobrych rozwiązań pozwalających na ich efektywne wykorzystanie.
1: Tak, jest to rzeczywiście szeroki temat i tym pozytywnym akcentem właśnie z nadzieją, że ta nauka z biznesem jakoś połączy swoje siły i każdy tutaj swój interes gdzieś tam zaspokoi. Myślę, możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Moim gościem był pan doktor inżynier Aleksander Hejna z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.
2: Halina się budzi o 5.

0: pieczenia chleba, jakiegokolwiek bułek, ciastek i tak dalej. O cieście mówimy też jako wyrób już gotowy. Możemy mówić też o cieście, co też jako ciekawostkę podaję, jako ciasto budowlane albo geologiczne, bo to są taka płynna czy półpłynna masa. To też jako ciekawostkę podaję, to też jest ciasto. Może teraz tam w tym sformułowaniu było deserowy, tak? Deserowego ciasta. To jest podawane na deser. Oczywiście produkt jakiś słodki najczęściej podawany na deser, na końcu posiłków, ale mogą być też sztućce deserowe, więc to też służące do spożywania tegoż deseru. Porcja, no to jest oczywiście określona ilość. I tu podkreślam, jeżeli jest porcja, to nie liczba, tylko ilość, bo to jest niepoliczalne, czyli pewna ilość żywności, pokarmu na przykład lub napoju przeznaczona do jednorazowego spożycia w określonym czasie. Więc tu musimy sobie to powyjaśniać i dowolny to zależy od tego, pochodzi w ogóle od dowoli, najeść się dowoli, czyli to jest od tego, ale dowolna, czyli pewna określona. I to sformułowanie, które pan przytoczył z menu kawiarnianego, jest ono niepoprawne, bo można by powiedzieć tak, porcja dowolnego ciasta deserowego. Ale my nie wybieramy, jeżeli wybieramy ciasto, to nie wybieramy dowolne, tylko mamy swoje jakieś apetyty na brzdąca, czy na jakąś szarlotkę, czy na jakiekolwiek inne ciasto i to wtedy już też to dowolne jest niewskazane. Czyli porcja ciasta deserowego i to wtedy byłaby zupełnie poprawne. No porcja już samo w sobie się kłóci, porcja z dowolnością, tak? A dowolna może być ilość, dowolna może być liczba, dowolna kolejność.
1: Aferowe pogotowie językowe.

0: mistrz mowy polskiej.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

kompetencje w obszarach nowoczesnych technologii oraz poszerzać wiedzę pod opieką ekspertów z Polski i Japonii. W ramach projektu dostępne są różne formy udziału, także możecie po prostu skorzystać ze wsparcia ekspertów przy przygotowaniu pracy magisterskiej lub wziąć udział w specjalistycznych kursach, a program obejmuje również możliwość wyjazdu do Tokio i uczestnictwa w warsztatach właśnie na wspomnianym uniwersytecie, organizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Istotnym atutem tego projektu jest też jego pełne finansowanie, mianowicie uczestnicy otrzymują stypendium pokrywające koszty podróży oraz zakwaterowania w Japonii, dzięki czemu mogą skupić się na rozwoju akademickim i budowaniu międzynarodowych kontaktów. Jeśli brzmi to dla Was interesująco, no to koniecznie wchodźcie na stronę Politechniki Poznańskiej, bo termin składania zgłoszeń w tym projekcie upływa już 8 maja, czyli za 2 dni. Szczegółowe informacje oczywiście na stronie pud.poznań.pl.

0: Aleksander Schwarz, zapraszam. Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł podczas interwencji policji. Śmierć 40-latka nastąpiła we wtorek na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza. O wynikach sekcji zwłok mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
1: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci denata. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
0: Do zdarzenia doszło podczas interwencji związanej z inną osobą wymagającą pomocy. 40-latek miał zakłócać jej przebieg, a wobec niego użyto gazu pieprzowego. W trakcie interwencji mężczyzna stracił przytomność i pomimo podjętej reanimacji zmarł. Taką wersją wydarzeń nie zgadza się jednak część mieszkańców, która zorganizowała wczoraj przy Komendzie Miejskiej Policji spontaniczną pikietę przeciwko brutalności i przemocy policyjnej.
2: Zamiast pomocy medycznej pierwsi pojawili się policjanci, no i rzekomo 40-letni mężczyzna przeszkadzał im interwencji, przeszkadzał w udzielaniu pomocy tej osobie rannej. Informacje od świadków były takie, że po prostu interwencja wobec tego 40-letniego mężczyzny zakończyła się tak, że po prostu jego zgonem.
0: Mówił Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań. Uczestnicy pikiety żądali szybkiego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zajścia oraz odsunięcia i ukarania winnych.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Część poznańskich radnych domaga się likwidacji strefy legalnego picia alkoholu nad Wartą. Spowodowane jest to serią nieprzyjemnych incydentów, w tym miejscu takich jak pobicia czy kradzieże. Policjanci tłumaczą jednak, że incydenty te nie są ze sobą powiązane, a statystyki nie odstają od tych z ubiegłych lat. Dodatkowo pojawiają się głosy, że likwidacja strefy wcale nie poprawi bezpieczeństwa, a jedynie zmiecie problem pod dywan. Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wojciech Chudy mówi, że strefa powinna pozostać.
4: W moim odczuciu strefa nad Wartą, gdzie można spożywać legalnie alkohol, powinna być jak najbardziej utrzymana. Po to właśnie ją wprowadzaliśmy, żeby mieszkańcy Poznania mogli na spokojnie spożywać alkohol, spędzać czas ze sobą. Myślę, że przez kilka lat funkcjonowania tej strefy ona się sprawdziła.
0: Przyszłość brzegów Warty ma się rozstrzygnąć po najbliższym spotkaniu radnych ze służbami, które odbędzie się jutro.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
0: Nad częścią Wielkopolski mogą nadejść burze. Według ostrzeżeń IMGW dzisiaj i jutro zagrożone są powiaty gostyński, kępiński, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeżowski oraz rawicki. Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na warunki na zewnątrz. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
5: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radio Afera.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
7: Fundacja 1 Uniwersytet.

0: słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
1: Środa, godzina 18.02. Witamy jak co tydzień w audycji Gramy na Aferę. Mi tu coś przebija, ale damy sobie radę, bo wszyscy ważni ludzie są dzisiaj w studiu. Najważniejszy, jaki jest z nami, czyli nasz gość Mateusz Jarmusz, ex-Gazeta Wyborcza, ex-Lech Poznań, ale ex-Lech Poznań jako pracownik, nie jako kibic.
2: O, ex-Lech Poznań jako pracownik, no ale kibic to już pewnie do grobowej deski, raczej nie pojawi się tam ex przed tym.
1: No, takie rzeczy stety bądź niestety zostają na całe życie.
2: To moja żona by musiała się wypowiedzieć, czy to jest stety czy niestety.
1: Tak, tak, to jest zawsze ciekawe, że podjęło się jakiś wybór. No z Lechem to chociaż czasami to jest powiązane lokalizacyjnie, ale ogólnie z kibicowaniem klubu, kiedyś się podaje jakiś wybór, no i nie wolno już zmienić. No sorry, jakkolwiek źle by szło bądź nie szło, to musi pozostać. Przy drugim mikrofonie Michał Płocki, czyli ja. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o wspomnianym Lechu Poznań i będziemy troszeczkę już rzucać klątwę tak na samym wejściu, bo naszym punktem założenia jest, że Lech Poznań jest mistrzem Polski w roku 2026. I czy to jest prawda? No nie jest.
2: Żeby później na nas nie było.
1: No będzie na nas, a co ma być inaczej? Ale tak, wychodzimy sobie z takiego założenia, głównie w związku z taką pojawiającą się delikatną atmosferą niepewności tego, a co to będzie, bo tu trener, czy zostanie, czy nie zostanie. Ali Golizadeh, no już raczej bardziej go nie ma niż jest. Palma, o wykupie za dużo nie słychać. Do tego kontrakty Milicza, starzejący się Iszak, czy odchodzący wychowankowie. No tu jest dużo rzeczy, które może się wydarzyć i myślę, że w pierwszym segmencie skupimy się na tym, co jest teraz, a potem przejdziemy sobie troszeczkę w przeszłość i popatrzymy, czy to zawsze była wyprzedaż i czy zawsze była tragedia i sobie to jakoś porównamy. To Mateuszu, zaczynając od... Zanim dojdziemy do jakichś konkretów, jak czujesz, jaką masz czutkę, jeszcze nie przechodząc do nazwisk, czy będzie źle w przyszłym sezonie, czy...
2: Znaczy nie, na pewno nie mam czutki, że będzie źle. Czutkę mam, a właściwie wręcz pewność, że to będzie duże wyzwanie dla osób budujących kadrę Lecha Poznań, tak ogólnie to określę, ponieważ... Widać, że dojdzie do sporych zmian w szatni Lecha Poznań i mieliśmy już wcześniej sytuację, kiedy do tych zmian dochodziło, ale najczęściej to wiązało się z jakimiś przykrymi sprawami, a nie z sukcesem. A tutaj wiele rzeczy nakłada się na siebie i tak naprawdę można się spodziewać, że tych ubytków w szatni będzie sporo. Oczywiście ich może być mniej ostatecznie, ale jeżeli patrzymy na nazwiska i gdzie jest zagrożenie, że coś może się wydarzyć w przerwie między sezonami, no to tych nazwisk jest trochę, gdzie zastanawiamy się, co będzie dalej i mimo wszystko przy wielu tych nazwiskach ta wskazówka trochę przychyla się w to, że mimo wszystko ten piłkarz nie będzie zawodnikiem Lecha Poznań w kolejnym sezonie i to powoduje, że w sytuacji takiej dużej radości, sukcesu, który będzie obrona Mistrzostwa Polski, pierwsza tak naprawdę sportowa obrona Mistrzostwa Polski od lat 80., no bo w latach 90. to mimo wszystko inne decyzje i inne wydarzenia zadecydowały o tym, że Lech dwa lata z rzędu był mistrzem Polski, to tutaj pojawia się dużo niepewności, a jest to równocześnie trochę bolesne, no bo jak dobrze wiemy, duża szansa przed Lechem Poznań stoi, żeby zrobić coś naprawdę dużego w tym kolejnym sezonie, a szczególnie w jego jesiennej części.
1: Tak jest, ja jeszcze tego słowa nie powiem, już za dużo klątw porzucałem, więc myślę, że możemy sobie przejść tak w miarę na szybko, ale pozycja po pozycji i skupić się na tym, jak ona wygląda w tym sezonie, jaką my byśmy podjęli decyzję, no i co myślimy, że się stanie. I na początku zaczynamy od bramki i no tu już się pojawiają kontrowersje, bo no, obecnie w kadrze, wiadomo, mamy Mrozka, mamy Andrewa i Pruchniewskiego, Bąkowski na wypożyczeniu i to jest coś, co ja sobie wcześniej myślałem, że w sumie przy takim spokojnym sezonie, jak większość ludzi zostanie, to może bramka to jest miejsce, gdzie można troszeczkę pokombinować. Może tutaj coś ulepszyć, a teraz jestem cały w strachu, no bo tak naprawdę od kiedy słyszymy, że może Mrozek odejdzie, no to tak naprawdę Lech zostaje bez jakiegokolwiek bramkarza na przyszły sezon w takiej sytuacji.
2: No tak, tutaj sytuacja jest rzeczywiście problematyczna, bo wiele zależy od Bartka Mrozka, bo wiemy, że Bartek Mrozek w różnych wypowiedziach mówi, że chciałby spróbować swoich sił za granicą, ale równocześnie, że chciałby, żeby to był klub z odpowiedniej ligi na odpowiednim poziomie. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy Bartek Mrozek rzeczywiście jest bramkarzem, który w tym wieku, no bo z tego co pamiętam już chyba rocznikowo 26 albo 25.
1: Rocznik 2000 tutaj. Mamy to wszystko
2: 26
1: pod
2: rocznikowo. No to jest już bramkarz, który nie jest tym młodym wychowankiem z akademii, który może być sprzedany jako nadzieja bramkarska, tylko to już jest ukształtowany bramkarz, który będzie szukał nowego klubu na podstawie tego, jak rzeczywiście prezentuje się na boisku. Oczywiście Bartek Mrozek prezentuje się dobrze, często bardzo dobrze, ale równocześnie pewnie należy sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście jest bramkarz na poziom topowych lig. I w tym momencie sam Bartek musi sobie zadać pytanie, jak chce dalej swoją karierę prowadzić, bo równocześnie widzę w Bartku Mrozku taką osobę, jak na przykład Krzysztof Kotorowski, poza wszystkimi różnymi zakrętami w jego karierze, kiedy odchodził, znowu był ściągany, musiał rywalizować z kolejnymi bramkarzami, których mu ściągano do rywalizacji i wygrywał ostatecznie te rywalizacje, i według mnie Bartek Mrozek ma potencjał na bramkarza, który przez wiele sezonów będzie stał w bramce Lecha Poznań, no ale mądrzejsi będziemy tak naprawdę za pół roku, żeby podsumować to, co powiedziałem przed chwilą, no bo jeżeli się okaże, że agencja menedżerska znajdzie mu klub, który będzie nim zainteresowany, to przypuszczam, że to jest moment, kiedy Bartek Mrozek odejdzie z Lecha Poznań, a to sprawia dosyć spory problem, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Andrzejew jest jedynie wypożyczony i nie wiem, być może na treningach dał podstawy, żeby go wykupywać. Widzieliśmy go raz na boisku ze strony kibiców, dziennikarzy. To trochę niewiele, no ale tutaj Lech będzie miał duży ból głowy, jak działać z tą pozycją, no bo za chwilę się okaże, że będzie trzeba szukać w kilka tygodni bramkarza numer 1 i bramkarza numer 2.
1: Tak, a scouting bramkarzy w Lechu, no nie szedł raczej nie szedł.
2: No trzeba przyznać, że tak jak Lech Poznań potrafił przez wiele lat ściągać napastników, tak z tymi bramkarzami, no ta droga była wyboista dosyć i no zobaczymy, co zostanie ugotowane w tej przerwie między sezonami.
1: No, muszę powiedzieć, że patrząc na to, że Bartek Mrozek też przez przypadek tak naprawdę znalazł się w tym Lechu, bo na bardzo, bardzo dobre wypożyczenie do Stali, gdzie tak naprawdę był lepszym bramkarzem niż oboje bramkarze, którzy byli w Lechu.
2: Wydawało się, że po prostu Bartosz Mrozek już jest gdzieś skreślony jako ten bramkarz Lecha Poznań z Akademii wywodzący się, no bo ta liczba wypożyczeń, te wypożyczenia też były bardzo podobne do siebie na podobnym poziomie i wydawało się, że nie będzie, ale ten jeden sezon w Stali Mielec sprawił, że dużo się pozmieniało w tej hierarchii bramkarskiej.
1: No, to tu cały czas ta gra nogami to jest coś, co jest stresujący po prostu przy wybiciu, bo Bartek Mrozek jest naprawdę dobry na linii, ale naprawdę, naprawdę nie potrafi grać nogami. To nie jest tak, jak czasami się mówi, że bramkarz musi grać nogami, żeby tutaj być rozgrywającym na poziomie obrońcy, ale tu tak naprawdę każde wybicie jest nerwowe i przy klubie grającym jak Lech Poznań myślę, że to się dosyć mocno wyolbrzymia, patrząc na to, że rzeczywiście często ta piłka jest do niego grana, często są straty, ale z drugiej strony, jak już idziemy do tych europejskich pucharów, które mogą być w przyszłym sezonie, no to tam jednak zakładam grę bardziej defensywną, która bardziej uwypukla zalety niż wady. Czyli co? Zostawiamy my?
2: Tak, ale ja bym był zadowolony, jakby Bartosz Mrozek został, ponieważ jestem zadowolony z tego, jakim jest bramkarzem Lecha Poznań, a równocześnie, tak jak powiedziałeś, ta historia ściągania bramkarzy przez kolejorza, no, jest dosyć wyboista, więc jeżeli mamy tutaj pewny punkt w bramce, bo dla mnie mimo raczej opinii wielu kibiców, bo zauważyłem, że wielu kibiców ma dużo zastrzeżeń do Bartka Mrozka, to ja uważam, że to jest bramkarz na poziom Lecha Poznań i cieszyłbym się, gdyby został tu mimo wszystko, a według mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest już w takim wieku, że jeżeli teraz zostanie, to za chwilę się okaże, że już tu zostanie na wiele lat.
1: No i tego sobie życzymy i z pozycji kontrowersyjnej przechodzimy na pozycję kontrowersyjną, bo mam tutaj środkowych obrońców. I to też się dzieje, bo obecnie w kadrze mamy czwórkę, czyli Douglas, Skrzypczak, Milicz i Mońka. No i jak sobie popatrzymy, no to mamy obecnie pewną parę pierwszą, czyli Mońka Milicz. Mamy Skrzypczaka, który przychodził tutaj jako obrońca sezonu Ekstraklasy i wygląda, powiedzieć różnie to jest dużo, bo ma dobre momenty, ale raczej nawet takie bardzo podstawowe statystyki, jak średnia punktów z i średnia punktów bez Skrzypczaka w składzie, jest na jego niekorzyść. I jest Alex Douglas, o którym zapomniałem i właśnie sprawdzam, ile zagrał meczów w tym roku w Ekstraklasie, w tym sezonie. Minut 500. Czyli po kolejnym, poprzednim sezonie, w którym był przecież takim troszeczkę odkryciem za mały pieniądz, no jest raczej słabo, no i są cały czas kontuzje. Czyli mamy tą czwórkę, wiemy, że Douglasa nie ma, wiemy, że Mońka jest bardzo dobry i dałoby się go bardzo drogo sprzedać, i jest Milicz, któremu kończy się kontrakt.
2: Jest duży problem tak naprawdę, jak na to patrzymy. No, jak tak przedstawiamy tę sytuację, no to dla mnie jednym z podstawowych ruchów na najbliższe tygodnie jest przedłużenie kontraktu z Antonio Miliczem. No.
1: Nawet jak chce 2 lata?
2: Nawet. Antonio Milicz przychodził do Lecha z łatką właśnie piłkarza, który dużo nie gra przez kontuzję i według mnie, będąc w Lechu, ją trochę odkleił od siebie, bo mimo wszystko są oczywiście te przerwy spowodowane drobnymi urazami, ale raczej jest w miarę regularnie grającym zawodnikiem. No i nie ukrywając, lubię Antonio Milicza jako piłkarza i widać, że on daje 100% swojego serducha na boisku do wszystkiego, co robi, i fajnie jest mieć takiego piłkarza, a patrząc na to, jak wygląda sytuacja innych środkowych obrońców, no to według mnie to jest ten pewny punkt, no bo przechodząc dalej, jest Wojtek Mońka. Ja bym chciał, żeby Wojtek Mońka jeszcze przynajmniej z 2 lata pograł przy Bułgarskiej, żeby okrzepł jako środkowy obrońca, ale wiemy, jak wygląda rynek transferowy. Może przyjść ktoś z Anglii z walizką pieniędzy, jak w przypadku Jakuba Modera, i po prostu przy Bułgarskiej nie będą mogli powiedzieć nie, bo byłoby to działanie na szkodę z klubu, tak naprawdę, odmówienie takiej kwoty. I tu jest ten problem, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w temacie Wojtka Mońki, no bo zainteresowanie nim musi być ogromne, tylko nie wiadomo, na ile ono będzie już konkretne w przerwie między sezonami teraz. Oczywiście chciałbym, żeby została, więc tutaj mamy jeden problem z głowy tak naprawdę, no ale Mateusz Skrzypczak i Alex Douglas to są dwa bardzo problematyczne tematy według mnie, no bo ja osobiście uważam, że Mateusz Skrzypczak powinien zostać, powinien dostawać dalej szansę, bo według mnie on w końcu musi się odkręcić w pewien sposób, no bo nie wierzę w te wypowiedzi kibiców, którzy uważają, że Mateusz Skrzypczak po prostu ma za słabą głowę do tego, żeby grać w Lechu Poznań, że ta waga tego, że to jest ten Lech Poznań, że to jest ta koszulka, przytłacza go tak, że po prostu popełnia na boisku dosyć proste błędy, bo to jest największym tak naprawdę problemem Mateusza Skrzypczaka, od kiedy wrócił do kolejorza, że tych prostych błędów, które bardzo często prowadzą do dobrych sytuacji przeciwników, a czasem goli, jest zbyt dużo. I teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście problem mentalny, czy to jest problem wynikający z braku regularnej gry na pewnym etapie. No i tu już musi sobie trener, czy obecny, czy nowy, tego też nie wiemy, odpowiedzieć, ale według mnie Mateusz Skrzypczak dla samego pisania historii tego fajnego powrotu. No, przez lata byłem dziennikarzem, mam nadzieję, że jeszcze będę, i ja lubię po prostu, jak wokół piłki nożnej są fajne historie, a ten powrót wychowanka, który gdzieś został odrzucony, ale cały czas powtarzał, jak ważny jest dla niego Lech Poznań, i kiedy rzeczywiście pokazał, że może stać się najlepszym obrońcą ekstraklasy, gdzieś nadal przedłożył ponad oferty z zagranicy ofertę powrotu do macierzystego klubu, to jest fajna historia, którą według mnie trzeba kontynuować, trzeba dokładać do tego kolejne klocki, żeby ona była jeszcze fajniejsza do opowiadania. No i zostaje Alex Douglas. Jeżeli to byłby po powrocie po kontuzji Alex Douglas z pierwszych miesięcy po przyjściu do Lecha Poznań, jak najbardziej, niech to będzie środkowy obrońca Lecha Poznań, ale jeżeli to był jakiś błąd w Matrixie, ten udany okres, kiedy nawet był powoływany do reprezentacji Szwecji, a rzeczywistość to jest to, co widzieliśmy w kolejnych miesiącach, czy chociażby w tym sezonie, no to tutaj też bym postawił znak zapytania, co zrobić w tej sytuacji z Alexem Douglasem.
1: No tu zdecydowanie wydaje się, że moment, że i tak trzeba kupić jakiegoś środkowego obrońcę,
2: bo jest
1: za dużo nerwów,
2: tak.
1: Nie? Więc jeżeli zakładamy, że chcemy tą czwórkę, no to myślę, że ten Douglas chyba jest najlepszym do wywalenia, że tak powiem, żeby...
2: Tak, zgadzam się.
1: No, więc rzeczywiście Skrzypczak, nie wiadomo, kto będzie trenerem, a do tego też dojdziemy sobie na koniec. Kto będzie trenerem w innym systemie obronnym, jak u Siemieńca, może wyglądać po prostu lepiej, więc to rzeczywiście na pewno bym go nie skreślał po tym jednym sezonie, szczególnie, że to jest jedyny obrońca, który raczej wiemy, że będzie tu w przyszłym roku, to bym go nie wypisywał, czyli zostawiamy Milicza, zostawiamy Skrzypczaka, raczej wywalamy Douglasa.
2: No i jeszcze jest jeden temat, bo przecież jest Robert Gumny, który zaczął grać na środku obrony i za chwilę może się okazać, że to będzie rozwiązanie tego problemu.
1: To wyglądało zdecydowanie nieźle, jako jakaś taka nasza opcja rezerwowa. I w takim razie, jak jesteśmy w tym, to płynnie przechodzimy do tej prawej obrony, no i tu wreszcie jest spokój.
2: Tak, tu jest spokój, no bo jest Joel Pereira, który oczywiście ma swoje plusy i minusy, jak każdy zawodnik, ale mimo wszystko uważam, że w przypadku Portugalczyka cały czas te plusy przysłaniają minusy. Jest to zawodnik, który rzeczywiście jak Lech wchodzi na ten wyższy poziom, to on bardzo dobrze potrafi się dopasować do tego wyższego poziomu i odpowiednio odnaleźć się w tym. Być może te dośrodkowania w tym sezonie nie są już tak precyzyjne i nie dają aż tak dużo jak w poprzednim, ale nadal to jest ważny element Lecha Poznań i kolejna fajna historia, czyli piłkarz, po którym nikt się nie spodziewał, czegokolwiek. On przyszedł tak naprawdę za siatkę piłek i ostatecznie ma już ponad 200 meczów rozegranych w Lechu Poznań i zaraz może dołożyć kolejne Mistrzostwo Polski do swojej kolekcji, a więc tutaj w miarę jesteśmy zabezpieczeni. Jest za nim Robert Gumny, o którym mówiliśmy, na temat którego mam największe pretensje tak naprawdę do Nilsa Frederiksena, bo czasem nie rozumiem decyzji Duńczyka odnośnie właśnie Roberta Gumnego, bo kiedy dobrze zaczął grać na prawej obronie, to nagle zjechał do boksu na kilka tygodni i przyspawany był do ławki. Kiedy teraz awaryjnie wszedł na środek obrony i naprawdę dobrze wyglądał, no to też nie było tak, że w nagrodę za to został przesunięty na tą prawą obronę, kiedy Antonio Milicz wrócił do zdrowia, tylko znowu wylądował na ławce rezerwowych, a więc mam nadzieję, że tutaj będzie więcej sprawiedliwości dla Roberta Gumnego.
1: Okej, no i tu jest super, wszyscy zostają. Tak z ciekawości popatrzyłem na liczby. Gumny nie dał żadnej liczby w tym sezonie, Pereira dał 10 asyst, ale test oka nie wskazuje na aż taką przepaść.
2: No niestety jesteśmy tak skonstruowani, że nasze mózgi zapamiętują bardziej błędy niż dobre rzeczy i później na podstawie tego gdzieś tworzymy obraz na temat danego piłkarza w swojej głowie. No, ale każdy, kto oglądał mecze Lecha, kiedy Robert Gumny odkręcił się w końcu, bo rzeczywiście to wejście do zespołu po tym powrocie z Bundesligi nie było fajne, nie było tam fajerwerków, ale według mnie w pewnym momencie Robert Gumny wskoczył na ten odpowiedni poziom i rzeczywiście dawał sporo na boisku. Szczególnie Robert Gumny jest przydatny w momencie, kiedy przeciwnik chce trochę podostrzyć przeciwko Lechowi, to w takiej grze Robert Gumny odnajduje się o wiele lepiej niż Joel Pereira, który właściwie jak tam dochodzi do spięć na boisku, to trochę wycofany jest bardziej.
1: I w takim razie, skoro było już fajne, to idziemy do lewej obrony, gdzie mamy Gurgula i już właściwie nie mamy prawdopodobnie Moutinho.
2: No zobaczymy, jak to będzie, no ale chyba każdy sobie więcej obiecywał po przyjściu Moutinho do Lecha Poznań. No podobna sytuacja jak ze Skrzypczakiem. Wszyscy się zachwycili Jagiellonią Białystok, jak grała w Ekstraklasie i liczono, że uda się trochę przenieść tego na bułgarską, a mimo wszystko ten przeszczep nie udał się tak idealnie, jak wszyscy liczyli. No i nie dziwi mnie ta decyzja, bo tu nawiązujesz do tego, co się pojawiło, że Moutinho prawdopodobnie dostanie wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. No przypuszczam, że jest duże rozczarowanie i nawet jeżeli to rozczarowanie nie jest tak duże, że, żeby od razu się żegnać, to przypuszczam, że po prostu w Moutinho nie widzą piłkarza, który może być podstawowym lewym obrońcą, a być może samemu Portugalczykowi nie pasuje sytuacja, gdzie jest jedynie zmiennikiem, no bo tym numerem jeden w tym sezonie jest Michał Gurgul, no i tutaj też te sępy z zagranicy krążą nad kolejnym wychowankiem Lecha Poznań. Te liczby, które osiąga Michał Gurgul, nie te liczby, które można sprawdzić na Transfermarkcie, tylko te właśnie, ja to zawsze mówię, tajemne liczby, mówią, że jest to bardzo nowocześnie grający lewy obrońca, który przypasuje do wielu zespołów za granicą i dlatego te sępy gdzieś tam krążą nad nim i według mnie to jest ten moment, kiedy Michał Gurgul może opuścić Lecha Poznań, no ale tu podobnie mamy tą sytuację, że to znowu musi być oferta, która zadowoli Lecha i przypuszczam, że Lech za byle co nie puści na pewno Michała Gurgula, bo jeszcze pamiętam takie rozmowy z Piotrem Rutkowskim z rok, półtora roku temu, kiedy właśnie też pytaliśmy, czy to jest moment, kiedy Kozubal i Gurgul mogą odejść, i to mówił stanowczo, że nie, że oni cały czas mają zasadę, że o ile ktoś nie przyjdzie właśnie z tą taczką pieniędzy, że nie będzie można odmówić, to oni chcą, żeby wychowanek najpierw ograł się w Lechu i przede wszystkim dał coś Lechowi, skoro Lech mu coś dał, wychowując go przez X lat. No i Michał Gurgul za chwilę może dołożyć drugie z rzędu Mistrzostwo Polski i to może się okazać, że to będzie ten moment, kiedy wyfrunie, a więc mamy kolejną pozycję, którą będzie trzeba uzupełnić, bo będzie trzeba znaleźć podstawowego lewego obrońcę.
1: Tak, Michał Gurgul, te tajemne statystyki, rzeczywiście one raz na jakiś czas na Twitterze wychodzi, że to jest w ogóle w U21 lewych obrońców, to jest jakieś tam top 5 na świecie, jeżeli chodzi o progresję podań do przodu i tak dalej. No i to jest rocznik 2006, więc właśnie tak na jeszcze jest w tej kategorii super młody, ale zaraz ta kategoria się domknie, więc rzeczywiście jak sobie tak układam, bo do tego zaraz przejdziemy, jak układam sobie tych wszystkich wychowanków Lecha, którzy mogliby być na sprzedaż, to wydaje mi się, że Gurgul jest w najlepszym momencie, żeby to zrobić, bo jest bardzo młody, jest na fali wznoszącej, a jednocześnie nie byłby chyba największym osłabieniem Lecha, jeżeli chodzi o te odejścia, bo on cały czas ma dużo do poprawy, szczególnie jeżeli chodzi o grę w defensywie, bo po prostu jest dużo niewymuszonych
2: błędów. Myślę, że wśród kibiców Lecha Poznań znajdziemy mnóstwo osób, które wręcz się ucieszą, że Michał Gurgul odejdzie i będzie jakiś nowy lewy obrońca, ale no nigdy nie wiadomo, kto się pojawi i za chwilę można narzekać jeszcze bardziej, a więc trzeba szanować piłkarzy Lecha Poznań, a szczególnie wychowanków.
1: Tak jest. I zakończając naszą sekcję wychowanków, mamy środek pomocy, gdzie mamy Kozubala, mamy Murawskiego, mamy Jagiełło, nie mamy Umy, bo to raczej wiemy, że nie mamy. No jeżeli chodzi o ten środek, to sobie tak zostawmy i Pablo Rodriguez'a przenieśmy sobie tam do przodu. A, i mamy jeszcze Gilsiego Tordersona, o którym też zapomniałem przez to, że...
2: No sam Pablo Rodriguez cały czas powtarza, że on jest dziesiątką, a więc tak go traktujmy. No tutaj sytuacja jest znowu, zaczynamy od Kozubala, który... No, przypuszczam, że to też jest ten moment, kiedy Antek ruszy w świat i pojawia się problem, no bo tak naprawdę trzeba podstawową szóstkę ściągnąć. Taką, o której właściwie kibice marzą już od miesięcy, bo już główny temat okna transferowego zimowego to było ściągnięcie szóstki podstawowej, która od razu wskoczyłaby do składu. To się nie wydarzyło. No i teraz w tym oknie transferowym, no to już będzie musiało się wydarzyć, bo oczywiście przedłużono kontrakt z Radkiem Muraskim, no ale cały czas jego forma będzie jest zagadką dla nas.
1: No to jest zawodnik bez roku w piłce.
2: I jak po tej kontuzji w ogóle się odnajdzie. Odnajdzie i jeżeli będzie miał wskoczyć na ten jeszcze wyższy poziom, czyli piłkarza, który nie jest od wchodzenia z ławki na ostatnie 10-15 minut, tylko jest od regularnej gry po 90 minut, to też zobaczymy, czy w ogóle on jest jeszcze w stanie wskoczyć w Lechu Poznań na odpowiedni poziom, żeby pełnić rolę takiego zawodnika. O Umie powiedziałeś, że za chwilę go nie będzie. Z tego co pamiętam, w umowie wypożyczenia Umy w ogóle nie była wpisywana kwota odstępnego, bo w Lechu Poznań stwierdzono, że tyle, ile sobie Czesi wołają za Umę, no to nie warto tego wpisywać, bo Lech i tak nie zapłaci takich pieniędzy, a więc po co to wpisywać? I być może to będzie też jakiś przyczynek do tego, że może jakieś wstępne chociaż negocjacje się pojawią, ile by Czesi chcieli za Umę po roku, bo rok to tak naprawdę dużo czasu w piłce i tak naprawdę plany mogły się zmienić w Pradze, ale... Znowu pojawia się temat kibiców. Czy każdy by chciał, żeby Timothy Uma został w Lechu Poznań? Bo szczerze mówiąc, piłkę nożną śledzę od wielu lat i nie pamiętam piłkarza, który aż tak jego postawa na boisku zależałaby od tego, jaki akurat Timothy Uma się wylosował tego dnia. Bo tu jest zero-jedynkowo. Jest albo super, albo wszystko jest praktycznie źle. Nie może tego złotego środka w ogóle znaleźć w tym. Ostatnie tygodnie pokazują, że jest dobrze. Timothy Uma stał się ważnym elementem jedenastki Nilsa Frederiksena, no ale kto wie, czy jeżeli by został wykupiony, a nie byłyby to małe pieniądze, bo to trzeba podkreślić, że Czesi mogliby coś tam mniej zażądać, ale nadal nie byłyby to małe pieniądze i w tym momencie w Lechu muszą się zastanowić, czy to jest rzeczywiście piłkarz, na którego wydawać takie pieniądze, czy lepiej je zainwestować rzeczywiście w zawodnika, który z marszu wejdzie do tej podstawowej jedenastki i będzie piłkarzem lepszym niż Timothy Uma.
1: No Uma to jest taki Krzychu Weldę środka pomocy, bo tam też było tak, że tam były świetne zagrania i były problemy z bieganiem do przodu. Ja pamiętam ten pierwszy mecz, no to był mecz z Islandczykami grany 11 na 10 i tam jak Uma wszedł, to jak
2: tak,
1: magik
2: tak, wtedy
1: wyglądał.
2: Pamiętam, to wszyscy się zachwycali, kto został w ogóle tu sprowadzony i jak to teraz będzie wyglądało, a później już był, pamiętam, rewanż z Islandczykami i już Timothy Uma przez 90 minut to głównie się wywracał i ślizgał na sztucznej murawie na Islandii, a więc różnie to bywa.
1: No teraz tak, teraz wszedł w taki tryb brazylijski skrzydłowy, pół roku kontraktu zostało i teraz wszyscy gramy. Teraz jest świetny, teraz przedłużamy. No i to ten środek pomocy wyszedł nam na razie chyba najbardziej nerwowo.
2: No jeszcze Gisli Tordersson.
1: Tak, no zostanie.
2: Też nie wiemy. Oczywiście, ja mam cały czas duże oczekiwania i duże nadzieje związane z Islandczykiem, bo według mnie on pokazał, że tam jest potencjał na naprawdę dobrego piłkarza, tylko równocześnie coś za często ten piłkarz musi trafiać do lekarzy ostatnio. I to jest dosyć zmartwieniem. Nie wiadomo, z czego to wynika tak naprawdę, czy to jakieś przejście nagle z tych sztucznych nawierzchni na Islandii, na naturalne boiska gdzieś po jakimś czasie wychodzi w zdrowiu piłkarza. No, mam nadzieję, że odkręci się to w dobrą stronę i Gisli Tordersson nie będzie już narzekał po prostu na urazy, a jeżeli będzie narzekał na urazy, to mam nadzieję, że pokaże tą najlepszą wersję siebie, jak chociażby z przegranego, ale meczu z Widzewem Łódź w Łodzi, kiedy rzeczywiście Gisli Tordarson tam pokazał się z dobrej strony.
1: No i tu wyszły nam kłopoty, bo zostaje Jagiełło, który no, zdecydowanie musi zostać jako lider środka pomocy, który też ma problemy z kontuzjami.
2: Ale z Filipa Jagiełły zrobił się taki solidny ligowiec, który zostaje bardzo jest potrzebny w
1: kadrze. Jak najbardziej z problemami ze zdrowiem. Gisli z problemami ze zdrowiem i Murawski z problemami ze zdrowiem. Więc no to odejście Kozubala będzie chyba bolało najbardziej z tej naszej czwórki, którą sobie tutaj potencjalnie eksportujemy, no bo tu tak naprawdę nie dość, że musi przyjść jeden zawodnik, no to jeszcze trzeba dorzucać prawdopodobnie kolejnego młodego, żeby uzupełniać te braki, które mamy na ławce przez to, że mamy bardzo podatnych na kontuzje. Dobra, jesteśmy w połowie zarówno składu, jak i audycji, więc musimy mini przyspieszać i przechodzimy do ofensywy, gdzie też się rzeczy dzieją, bo tu jest milion ludzi w tym momencie. Bo mamy Walemarka, zostanie, nie ma co dyskutować, Rodriguez'a zostanie, nie ma co dyskutować, Hokansa zostanie, nie ma co dyskutować, Bengtsona zostanie, nie ma co dyskutować i zostaje Golizadech, sytuacja złożona, bardzo złożona.
2: Bardzo złożona, no tak naprawdę bolesna sytuacja, no bo zupełnie inaczej sobie wyobrażaliśmy, że te najbliższe tygodnie będą przebiegały w temacie Alego Golizadecha, no ale taka jest piłka nożna. Najczęściej te kontuzje przychodzą w najmniej oczekiwanym przez kibiców momencie. No, widziałem, że wśród kibiców jest dużo dyskusji, co z tym zrobić. No, według mnie nawet nie ma się co zastanawiać, no bo tak naprawdę ten roczny kontrakt, którego nie ma żadnego sensu i w tym momencie to Ali Golizadech musi przemyśleć, czy interesowałaby go dwuletnia umowa z Lechem Poznań, skoro chciał tylko roczną i chciał wracać już na Bliski Wschód. No a później Lech zadecyduje na podstawie tego, ile Ali Golizadech chciałby zarabiać, czy jest w ogóle sens podpisywać taki kontrakt, no bo mamy taką sytuację, że Ali Golizadech po tym, jaki sezon rozegrał, ma wszelkie karty w ręku miał do pewnego momentu wszelkie karty w ręku, żeby zażądać wręcz kosmicznej wypłaty na warunki polskie, no a teraz te argumenty trochę zostały mu wytrącone z rąk i pewnie będzie rozmowa na ten temat, no ale według mnie na ten moment wszystko wskazuje na to, że no Alego Golizadecha już po prostu od czerwca w Poznaniu nie zobaczymy.
1: No to w takim razie Luis Palma.
2: Luis Palma. Jesienny Luis Palma, kiedy jeszcze było ciepło, to jest piłkarz, za którego można by wydać wszystkie pieniądze świata, tak naprawdę. Późno jesienny i zimowy Luis Palma to jest piłkarz, za którego zastanowiłbym się, czy Lech powinien milion euro wydawać, a co dopiero o kwotach, o których wiemy, jakie są zapisane w umowie wypożyczenia. Teraz ma przebłyski tamtego dawnego Luisa Palmy, ale cały czas mam wrażenie, że gdzieś jest, nie wiem, przytłumiony przez to, co właśnie się działo przez te długie tygodnie, kiedy w ogóle był bez formy, kiedy niewiele dawał Lechowi Poznań, no bo to już nie jest zupełnie ten piłkarz, którego widzieliśmy, jak na świeżości wszedł do Lecha Poznań i na ten moment to nie jest piłkarz, za którego Lech mógłby wydać nadal, jak na warunki kolejorza, astronomiczną tak naprawdę kwotę. Wiem, że fani zagranicznych lig mogą się tylko uśmiechnąć pod nosem, jak można jakieś 4 miliony euro nazwać TV, ale nadal na warunki Lecha Poznań to jest ogromna kwota transferowa, tym bardziej w okienku, w którym cały czas od już 35 minut mówimy, ile musi się wydarzyć i ile piłkarzy będzie prawdopodobnie trzeba sprowadzić. A więc chciałbym, żeby Luis Palma był nadal piłkarzem Lecha Poznań, bo według mnie, jeżeli piłkarz raz pokazał, że potrafi czarować, to według rachunku prawdopodobieństwa bardziej prawdopodobne, że zacznie lepiej grać, niż już zawsze będzie grał źle. Ale w tym momencie trzeba się zastanowić, czy to, czy taka kwota do wydania na Luisa Palmę, no to czy to się składa po prostu razem ze sobą.
1: No to w takim razie ostatni skrzydłowy, wypożyczony Taufik Ismail. Kwota wykupu, bańka z hakiem.
2: No i tutaj przypuszczam, że wiele będzie zależało, jak będą przebiegały negocjacje z potencjalnymi wzmocnieniami. Tak przypuszczam, że decyzja o wykupieniu, ewentualnym wykupieniu Taufika Ismaila nie zapadnie od razu, tak jakby po sezonie, tylko trochę sobie zobaczą tutaj, czy Tomasz Rząsa, czy Piotr Rutkowski, jak idą negocjacje po prostu z innymi kandydatami, którzy są przewidziani na te skrzydła w tym momencie. No, czy bym wykupił? Ja bym powiedział tak trochę pragmatycznie. Ja bym wykupił, ponieważ według mnie po tym, co Taufik Ismael pokazał w lidze konferencji, można będzie go sprzedać za naprawdę dobre pieniądze. Pewnie w jakieś egzotyczne kierunki, ale to jest piłkarz, któremu można zrobić ładną składankę zagrań z wiadomą muzyką na YouTube'a i poszukać kupca, który wyłoży za niego porządne pieniądze.
1: No dobrze. I w takim razie przechodzimy do ataku, gdzie co? No chyba się nic nie stanie, nie?

0: No ale potem się zastanawiamy, patrzymy na mecz tak naprawdę już, nie na suche liczby, nie na to, co momentami robi Mikelisak, tylko na to, ile daje w meczu. Ten nawet ostatnie spotkanie z Motorem Lublin według mnie pokazało już, że Mikelisak w tym momencie nie jest tym napastnikiem, którym się zachwycaliśmy nawet już po powrocie po Boreliozie. W tym momencie, kiedy był według mnie w najlepszej formie w Lechu Poznań, ale czy nadal on jest w stanie grać na takim poziomie i nadal jest w stanie nadążać za siłą ofensywną Lecha Poznań, bo ta siła ofensywna jest na ten moment według mnie ogromna, a przypuszczam, że transfery będą szły w kierunku takim, żeby ją tylko jeszcze bardziej rozwijać. No ale w tym momencie pojawia się pytanie, co zrobić z tym atakiem, no bo Lech Poznań raczej nie jest miejscem, gdzie nagle zostałby ściągnięty napastnik podstawowy, teraz powiedzmy, byłby Mikelisak jako duże wsparcie, a jest przecież Jannik Aniero, który został sprowadzony tu jako następca Mikelisaka, ale chyba nikt nie powie, że on jest już piłkarzem gotowym do zastąpienia Mikelisaka i pewnie wielu zada sobie dodatkowe pytanie, czy kiedykolwiek będzie.
1: Tak jest. I zbierając to, co tutaj sobie wynegocjowaliśmy, przyjmijmy tą zasadę, że sprzedajemy dwóch z czterech wychowanków, czyli powiedzmy opcja realistyczna, i wychodzi nam tak: Mrozek i nowy bramkarz, nowy lewy obrońca i nowy lewy obrońca, Mońka Milic, Skrzypa, nowy środkowy obrońca, Gumny Pereira, Jagiełło, nowy środkowy pomocnik, Gisli Murawski, nowy lewy obrońca, nowy lewy skrzydłowy, Pablo, Wolemark, Bengston, Taofik Hakans, Ishak Agnero. I jeżeli chodzi o nowe... ile razy tu new napisałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? I mówiąc to sześć, to ja bym chyba jeszcze dorzucił jeszcze z jednego. Bo no rzeczywiście ten atak jest taki ciężki, dlatego myślę, że zawodnik typu Dawid Kownacki, czyli 10 łamany na napastnik, łamany na skrzydłowy.
0: Szczerze mówiąc, jak już mamy tak mówić, no to dla mnie marzeniem by było, żeby to był Dawid Kownacki tak naprawdę, no bo znaleźć na tę pozycję zawodnika na takim poziomie, który tak byłby oddany Lechowi i byłoby wiadomo, że teraz już chyba każdy by był tego pewny, że Dawid Kownacki już przychodzi, żeby w pewien sposób stać się legendą Lecha Poznań i te kilka lat pociągnąć tutaj w Lechu. Pytanie pojawia się takie, czy Lech jest już w stanie sprostać oczekiwaniom Dawida Kownackiego, bo jak pamiętamy, przy ostatniej zmianie pracodawcy to było jeszcze niemożliwe. Lech po prostu nie mógł stanąć do tego. Czy teraz jest już gotowy? Mam nadzieję, że tak, i ja bym myślał o tym Dawidzie Kownackim, no ale to jest bardzo właśnie ten atak jest bardzo problematyczny, bo trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jakiego napastnika w tym momencie potrzebowałby Lech Poznań.
1: Tak, dlatego to musiał być ktoś, kto zagra na tym skrzydle, zagra na tej dziesiątce, bo łatwiej to wcisnąć niż ten atak, gdzie jest tych dwóch zawodników.
0: W FM-ie Luis Palma jest napastnikiem i można go przesuwać czasem, ale no niestety, tu jeszcze nam się nie pokazał w tej roli.
1: Dobra, to w takim razie, kończąc pierwszy segment, który trwał minut 41, podsumowujemy sobie, że no optymistycznie mamy cztery nazwiska do zastąpienia w pierwszym składzie i po króciutkiej przerwie porównamy to sobie z tym, jak to wyglądało dawniej.

0: sytuacja go wiele nauczyła jako trenera i nauczyła go, jak zarządzać grupą ludzi, kiedy właśnie jest taka huśtawka nastrojów, że przed chwilą byli najlepsi w kraju, a teraz już są zaliczają duży zjazd, bo odbili się od walki o Ligę Mistrzów i gdzieś tam w tej ekstraklasie nikt nie patrzy na to, że Lech ma ważniejsze sprawy, czyli walkę o Ligę Mistrzów, tylko każdy spina się, żeby pokonać mistrza Polski. I tamta drużyna tego po prostu nie udźwignęła, nie udźwignął tego Maciej Skorża, musiał przyjść Jan Urban i w roli strażaka naprawić wszystko.
1: Tak, tak, bo rzeczywiście tutaj dużo ludzi odeszło, którzy byli w takiej szerokiej, grającej kadrze. No bo tak, wiadomo, Hamalainen był ważny, Douglas był ważny, no ale już właśnie Wilusz, Armand Dium, znany i lubiany, Sadajew, to byli raczej zawodnicy szerokiego
0: tylko
1: składu.
0: Tylko z tym Hamalainenem mi cały czas nie pasuje. Czy on nie odszedł zimą dopiero?
1: Tak, tak, tak, bo cały rok tutaj mam otwarty, no, bo on jako zawodnik z Finlandii, tak, gdzie oni grają sezon...
0: Tak, bo to mi nie pasowało, tak.
1: Oni tam grają sezon inaczej, więc kontrakt też był podpisany z przesunięciem o pół roku. Wiadomo, ale ta tragedia, ona trwała tam kawałeczek dłużej, nie? Bo tam się w drugiej połówce zaczęło odkręcanie...
0: No i po tamtym sezonie właśnie w Lechu często można było usłyszeć między innymi od Piotra Rutkowskiego, że dla nich najważniejszym zadaniem jest teraz tak zbudować ten klub, żeby Mistrzostwo Polski nie oznaczało tragedii. Bo tragedia była w 2010 roku, tragedia była w 2015 roku, a więc kolejne mistrzostwo musi przebiegać zupełnie inaczej. No i cykl wskazywał, że będzie to 2020 rok. To się nie udało, bo wiele się wydarzyło po drodze. Rzeczy, które sprawiły, że w Lechu momentami w 3 miesiące działo się tyle, co w niektórych klubach przez 3 lata. I nadeszło to stulecie, no i na stulecie już trzeba było zdobyć mistrzostwo, już wszystkie ręce na pokład.
1: Tak, ta kadra była naprawdę mocna, szczególnie w drugiej połowie sezonu. Tam było naprawdę mnóstwo ludzi, szczególnie przez to, że było to wsparcie właśnie Kownackiego, wsparcie Kędziory, żeby tą kadrę tak naprawdę dopchać. I po tym sezonie rzeczywiście było znowu sporo odejść, bo odchodzi Pedro Tiba, ważny zawodnik.
0: Kamyk.
1: Odchodzi Kamyk, odchodzi Dani Ramirez, który grał.
0: Ale z ciekawości właśnie, jak mówiłeś, o czym będziemy rozmawiać, sobie to sprawdziłem, on i tak zagrał w ponad 20 spotkaniach tamtego sezonu mistrzowskiego. Gdzieś w głowie mi się wbiło, że odegrał mniejszą rolę w tym sezonie mistrzowskim, a więc i tak swoje zrobił, no ale no odchodzi, patrząc na drugą połowę tamtego sezonu, no to Kownacki, Kamiński i momentami Tiba byli bardzo ważnymi piłkarzami dla tej drużyny, a oni momentalnie odchodzą i przede wszystkim odchodzi Maciej Skorża. To jest największy problem w tamtym momencie, no bo przypuszczam, że Piotr Rutkowski, Tomasz Rząsa, Jacek Terpiłowski siedzą i głowią się, jak zastąpić właśnie tych piłkarzy, którzy będą odchodzić, a tu na nich jak grom z jasnego nieba spada informacja o tym, że Maciej Skorża chce odejść z powodów rodzinnych. No i w tym momencie po latach, no bo to już trochę minęło, według mnie Lech wtedy zdał egzamin celująco, no bo to jak w miarę suchą stopą przeszło się przez to, co wtedy się wydarzyło, no to naprawdę robi wrażenie, no bo ściągnięcie Johna van den Broma, historyczne osiągnięcie w Europie i to, że tamten sezon w Ekstraklasie nie był ostatecznie tragedią, tylko został na podium zakończony i z awansem do europejskich pucharów, no to oznacza, że wtedy zrobiono to dobrze.
1: Tak, ta kadra rzeczywiście została utrzymana i możliwe, że gdyby wtedy Bartek Morozek został, a nie przyszedł Artur Rutko, to cały ten sezon mógł wyglądać zupełnie inaczej, bo ten Karabach, on był do przejścia.
0: Na pewno nie był do takiej wyjazdowej porażki. A czy do przejścia, no... To już jest gdybologia, ale wiadomo, że ten jeden transfer nie pomógł w tamtej fazie sezonu.
1: Czyli tutaj rzeczywiście odejście trenera, co za chwilę będzie ważne, i mamy sezon obecny, a właściwie końcówkę poprzedniego, gdzie tych odejść znowu było trochę, ale znowu raczej szeroki skład, no bo odchodzi Bartek Salamon, który no, wracał, to, nie dość, że to już było po jego zawieszeniu, to grał już zdecydowanie dużo mniej, Filip Bednarek, który też był rezerwowym, Dino Hotic, który...
0: No z takich ważnych to właściwie Dino Hotic i Afonso Sousa, no bo z tego co pamiętam Hotic też w końcówce sezonu mistrzowskiego odgrywał ważną rolę przy kontuzji innych, innych zawodników Lecha Poznań. No i saga z odejściem Afonso Sousy najbardziej pamiętana z tego okresu.
1: Tak, tak, tak. Gdzie rzeczywiście wydaje się, że Lech wyciągnął jakieś wnioski po tych latach, bo rzeczywiście to odejścia z tej kadry były takie rozsądne, że wymieniamy część, rzeczywiście okej, okay, tu zasłużyłeś, możesz odejść, ale trzymamy kogo trzeba, trzymamy trenera. No i to sprowadza nas do tego, czy te wnioski będą miały przełożenie na sezon obecny, gdzie mamy zagrożenie i odejściami ludzkimi, i odejściami trenera.
0: No według mnie kluczowe dla tych rozważań jest to, czy Nils Frederiksen pozostanie trenerem Lecha Poznań. No bo Lech Poznań cały czas chciał dążyć do momentu, kiedy jest klubem stabilnym, który po sukcesie wykonuje krok do przodu, a nie wykonuje trzy kroki do tyłu i musi się kilka lat znowu odbudowywać. To się udało, bo po tym sezonie pierwszym Nilsa Frederiksena, kiedy zaskoczył wszystkich zdobywając Mistrzostwo Polski, nikt się tego nie spodziewał, że przyjdzie trener z zewnątrz i z marszu zdobędzie Mistrzostwo Polski, no ale też można było mówić, no nie grał w europejskich pucharach, miał tylko ekstraklasę, no to teraz zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. W tym sezonie wychodzi, że w europejskich pucharach trochę pograł, no bo ostatecznie do 1/8 finału Ligi Konferencji udało się dojść i na koniec może obronić Mistrzostwo Polski. Duńczyk ma mnóstwo tych kart w rozmowach z Lechem Poznań w swoich rękach tak naprawdę. Tutaj Lech nie jest już przypuszczany tym zawodnikiem, który będzie rozdzielał wszystko, tylko dużo od Duńczyka zależy i od tego, jakie on teraz będzie miał wymagania i zobaczymy, bo to według mnie jest pierwszy klocek, a później można się skupiać na tym, co z tą kadrą dalej robić, no bo w momencie, jak wymieniasz trenera, no to też musisz z nim parę rzeczy ustalić przy budowaniu mu kadry.
1: Tak jest, no wydaje się rzeczywiście, że to jest sytuacja albo trzymamy dużo składu, wymieniamy trenera, albo w drugą stronę, że okej, trener zostaje, no to możemy troszeczkę bardziej pozmieniać. No i rzeczywiście to jest chyba taki ostateczny sprawdzian dorosłości Lecha Poznań, kiedy ten sukces jest, prawdopodobnie środki finansowe też powinny być zgromadzone i czy Lech Poznań nadal jest w łańcuchu pokarmowym klubem, z którego no odchodzi się, żeby iść wyżej, czy rzeczywiście ta Liga Mistrzów, to na Twitterku pokazane, tu jest oczekiwane, czy to jest coś, gdzie możemy powiedzieć, okej, chcę zostać w Lechu, bo tu mam szansę spełnić marzenie, które prawdopodobnie w 8 czy 12 zespole Serie A, no się raczej nie spełni.
0: Według mnie tak, według mnie doszliśmy do takiego momentu, gdzie jest pewna półka z piłkarzami, których nadal traktujemy jako gwiazdy w ekstraklasie, a dla których to, co mogą osiągnąć z Lechem, jest kuszące.
1: Tak jest. I z tą myślą zostawiam wszystkich naszych widzów, bo zostaje tu już groźby, że mamy kończyć, bo jest po czasie. W takim razie dziękuję bardzo wszystkim za dzisiejszą audycję. Szczególnie naszemu gościowi Mateuszowi Jarmuszowi.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję wszystkim słuchaczom. My słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: 18:57. Zapraszamy na serwis.
3: Aleksander Szwarc, zapraszam. Wielkopolscy strażacy pomagają na Lubelszczyźnie. Trwa tam akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej. W działaniach uczestniczą liczne siły i środki, takie jak policyjny śmigłowiec Black Hawk czy samoloty Lasów Państwowych. Swoje wsparcie dostarczy także Straż Pożarna z Wielkopolski w postaci specjalistów, o czym mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Brandt.
4: Ci koledzy, którzy tam pojechali, to są najbardziej doświadczeni koledzy, szczególnie w zakresie dostarczania wody na dalekie odległości, a takie magistrale tam będą budowane. Myślę, że jak zbudują, pomogą zrobić to całe zaopatrzenie, to wtedy kierujący tamtymi działaniami określi, czy jeszcze już potrzebna jest ta ekipa, czy trzeba będzie podmienić, bo wszystko zależy od tego, jak długo te pożary będą trwały.
3: Choć tempo rozprzestrzeniania się ognia zmniejszyło się, sytuacja pozostaje trudna ze względu na zmienne warunki pogodowe, w tym silne podmuchy wiatru.
2: Informacje nie tylko z regionu.
3: Nawet 50 szpitalom powiatowym grozi upadłość. Tak wynika z raportu Związku Powiatów Polskich. Pokazuje on, że 60% szpitali utraciło zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Jak mówił dla Newserii prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Waldemar Malinowski, szpitale przestają być traktowane poważnie.
5: Dostawcy leków, sprzętu, materiałów nie traktują już nas poważnie, nie jesteśmy dla nich wiarygodnym partnerem. Załamanie łańcucha dostaw spowoduje niemożliwość udzielania usług. To będzie pierwszy krok, zatrzymanie dostaw do upadłości szpitali. One nie będą mogły świadczyć usług.
3: Gdyby szpitale powiatowe upadły, to wpłynąć to może na dłuższe kolejki, ograniczenie świadczeń, a w skrajnych przypadkach spowoduje konieczność leczenia się daleko od miejsca zamieszkania. Od piątku rozpocznie się cykl wydarzeń pod tytułem A na targowiskach dzieje się, oj dzieje. W jego ramach na terenie różnych poznańskich rynków odbędą się spotkania z ekspertami, warsztaty ekologiczne, animacje dla dzieci, koncerty i spektakle. Cykl potrwa do końca czerwca, a jego harmonogram znajdziecie na stronie miasta Poznania.
2: Egzaminy, kolokwia, zaliczenia.
3: Od poniedziałku trwają egzaminy maturalne. Część z nich odbywa się na terenie Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Znają tam uczniowie tzw. szkoły w chmurze, którzy uczą się w innym trybie nauczania, bez tradycyjnych lekcji czy ocen. W Poznaniu do egzaminu podeszli maturzyści z zachodniej Polski.
6: Dzisiejszy arkusz to był najgorszy arkusz, jaki widziałem na oczy. Co mogę więcej powiedzieć? No, Sodoma i Gomora. To, że nie było wzoru skróconego mnożenia, na których miałem punkty, i większość rzeczy, które przewidywałem, że będą, no niestety nie pojawiły się na tym arkuszu. Było dużo strzelania, no niestety myślę, że zobaczę ponownie moich znajomych w sierpniu.
3: Tak o egzaminie z matematyki mówił maturzysta szkoły w chmurze Maksymilian. Z powodu egzaminów wokół poznańskiego stadionu wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla kierowców. I to już był ostatni serwis na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro od 6.57.
2: Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem.

0: Cześć, dobry wieczór. Mamy 5 minut po 19 i witamy się z wami w środowym aferytmie. Audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie przez najbliższą godzinę będą dla was
1: Julia Mikcińska
0: i Karolina Ziembińska. Zaczęliśmy sobie od utworu z zespołu Sunbirds z najnowszego albumu Świetnie, który wyszedł pod koniec kwietnia. No od poprzedniego albumu zespołu minęło już 7 lat, więc...
1: Naprawdę? Wow.
0: Tak, sama się zdziwiłam, jak to dzisiaj sprawdzałam. Więc faktycznie ten nowy materiał jest dużo dojrzalszy. No nie ma się co dziwić po takim czasie. Dużo można się nowego nauczyć i nowych przemyśleń mieć. No i właśnie też o tym ten album jest, o tej drodze przez dojrzewanie i zdobywanie odwagi na to, na co kiedyś byśmy się nie zdecydowali, no bo sami artyści też mówili, że są tam teksty, których wcześniej nie odważyliby się użyć, albo muzyka, której nie odważyliby się skomponować.
1: Ja jestem pod wrażeniem, jak zawsze, jak ktoś wraca po latach w ogóle, bo to myślę, że to nie jest wcale takie proste.
0: Tak, myślę, że to jest dosyć...
1: Jeżeli tam zespół nad czymś pracuje przez ten czas, no to my nie wiemy, nie? Za bardzo.
0: Tak, dla odbiorców jest to trudne, żeby się tak też przygotować, czy w sumie ludzie nadal o nas pamiętają, czy już w ogóle myślą, że przestaliśmy działać.
1: Także gratulujemy tegoż albumu. A teraz, słuchajcie, mamy dla was konkurs. Możecie się wybrać w piątek, 8 maja, do dwóch progów na The Watch Place Genesis. I macie do wygrania jedną podwójną wejściówkę. Jeżeli chcecie ją zdobyć, to napiszcie do nas na numer 7148. Dodajcie prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie do was ma ona trafić. Będziemy czekać na to do końca tej audycji. A żeby wam przybliżyć trochę, o co chodzi, no to zespół The Watch wykona utwory innego zespołu, bardzo znanego zresztą Genesis, i zabiorą was w taką podróż od albumu Trespass, w sensie od albumu Trespass do Wind and Wuthering. Także myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby spędzić miło muzycznie piątek.
0: I może też posłuchać nowych aranżacji.
1: Zdecydowanie tak.
0: Interpretacji.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że zawsze warto próbować nowych rzeczy, także słuchajcie, czekamy. I teraz lecimy dalej z muzyką, bo to nie byłby aferytm, gdybyśmy nie przechodziły przez różne tutaj muzyczne obrazy. I wprowadzam tym samym utwór Angeleny pod tytułem Serce Oceanu. Został on wydany nie bez powodu w kwietniu, ponieważ jest to miesiąc jednej z najsłynniejszych morskich katastrof i mowa tutaj o Titaniku. Angelena przenosi się gdzieś tam tutaj do tych lat 90. do Leonardo DiCaprio, który był młody, do czasów kaset VHS, i wydaje taki manifest właśnie swojego pokolenia. Mówi trochę o swoich pasjach, o poezji, o malarstwie, i jest to przepiękna historia opowiedziana jej słowami, a sama tutaj, przybliżając to, o czym jest kawałek, mówi tak: wychowałam się na kinie lat 90., gdzie romantyzm był wielki, tragiczny i bezkompromisowy. Jack Dawson był dla nas niepokornym symbolem wolności i oddania sztuce. W tej piosence łączę tę dziewczęcą fascynację z moją dorosłą miłością do sztuki, malarstwa i poezji. Jest to utwór, i tutaj już mówię do was ja, który nawiązuje do spełniania marzeń i dążenia do realizacji swoich własnych ambicji, podobnie jak to bywa na filmach. Także Angelena i Serce Oceanu.

0: Angelena, świetny, przepiękny wokal i cudowny utwór Serce Oceanu. Zrobiło się tutaj nostalgicznie i ja po tym kawałku mam ochotę spełniać marzenia. Nie wiem jak ty, Karolina.
1: Totalnie taki bardzo budujący jest ten kawałek i w ogóle dla mnie bardzo ciekawa jest ta analogia do Titanica. Nie spodziewałam się czegoś takiego.
0: I w ogóle do postaci też Leonardo DiCaprio, w sensie nie Leonardo DiCaprio, tylko bohatera, którego grał właśnie w tym filmie, a to wszystko jest otoczone nie tylko tą kinową atmosferą, ale gdzieś tam też muzycznie gatunkami takimi jak R&B, pop, no i myślę, że też wyczuwałam tam te takie reggaetonowe rytmy, ten taki
1: trochę czegoś takiego było.
0: Trochę coś takiego było. Także słuchajcie, zachęcam was do tego, żeby Angelenę śledzić. Jest to niesamowita twórczyni, artystka, która teraz też rozpoczęła w ogóle, tak ciekawostkowo wam powiem, swój podcast Matcha Girl. Także jeżeli chcecie się zapoznać, to zapraszam. I co, lecimy dalej?
1: Lecimy dalej z nowościami, a kolejną propozycją ode mnie będzie Tran od zespołu Norbelana, czyli młodego, dopiero debiutującego postpunkowego zespołu z Łodzi.
0: Już mi się podoba,
1: tak,
0: słuchaj.
1: Tak, już jakiś czas temu miałyśmy okazję słuchać wspólnie na Aferytmie ich poprzedniego singla, no a w kwietniu wydali singiel Tran i tutaj już od pierwszych dźwięków jest tak bardzo gęsto i mrocznie. Mamy też inspirację motywem Dies Irae, czyli symbolem sądu ostatecznego.
0: Ja zawsze mam w głowie te chórki, które tak krzyczą Dies Irae. Tak, naprawdę, bo to jest takie charakterystyczne po prostu.
1: Jest bardzo, bardzo patetycznie i no, bym powiedziała, że zaskakująco dojrzale jak na utwór, który... Nie utwór, tylko zespół, który dopiero co debiutuje, no i składa się z bardzo młodych muzyków, także wyrazy podziwu za tą dojrzałość muzyczną. No i wspólnie posłuchajmy teraz ich najnowszego singla Tran.

0: trochę nas tak zatrzymał na chwilę dosyć refleksyjnie ten tran. Ja szczerze mówiąc wyczekuję kolejnych nowości od zespołu Norbelana i bardzo im kibicuję. Może jakiś album w najbliższym czasie? Coś na razie chyba nic nie zapowiadali, ale może na to się zapowiada.
1: Jak się tak zbierają single, to ma się nadzieję. Także my przy tej nadziei będziemy pozostawać i oczywiście czekać na kolejne nowości od tego zespołu, ale mamy dzisiaj dla was ich zdecydowanie więcej. Teraz posłuchamy wspólnie utworu Krzyczy Twoje Serce od zespołu Bloom, pisanego przez V, słuchajcie. I jest to takie połączenie glitchowego romansu z muzyką alt-rockową i post-punkową. Jest to bardzo ciekawa mieszanka. Mieliśmy okazję posłuchać tego zespołu w przystanku Dartera podczas tegorocznego Next Festu, gdyż grali wtedy w Poznaniu. Jest to taki projekt muzyczny, który stworzyła trójka doświadczonych już muzyków. Raperka i wokalistka Bronx 7, odpowiedzialny w tym akurat projekcie za synthy i warstwę elektroniczną Paweł Richter oraz rapeł i wokalista Kamil Zadrożny. I jest to naprawdę cudowne połączenie bardzo różnych gatunków, więc powstaje taka hybryda. Są mocne riffy, są elektryzujące, emocjonalne wokale i jest utwór o miłości, ale takiej, która chyba nie do końca dobrze nam robi. Do niej też jest bardzo dobrze zrealizowany klip w takim właśnie DIY-owym charakterze, taki z różnego rodzaju przejściami, które myślę, że dodają charakteru temu kawałkowi. I tak, specjalnie dla was Bloom Krzyczy Twoje Serce.

0: Bloom i Krzyczy Twoje Serce. To jest kawałek z takim elementem połączenia polskiego i angielskiego w taki sposób dość ciekawy i nietypowy. Mnie się to połączenie takiego pungliszu całkiem podoba w tym wykonaniu. I jeżeli chcecie więcej właśnie takiej mieszanki gliczowo-altowo postpunkowej, to zachęcam do tego, żeby tutaj zespół też śledzić. I jakbyście chcieli ich złapać na żywo, to jeszcze będzie taka okazja, ale niestety nie w Poznaniu, więc może w dalszej części roku się uda.
1: Albo możecie się wybrać gdzieś dalej.
0: Zdecydowanie tak.
1: A my przechodzimy już do naszego stałego punktu programu, czyli płyty tygodnia. W tym tygodniu tytuł Płyty Tygodnia nosi album Piosenki z filmów, których nie było, od artysty Michał od Kości. Bardzo mi się podoba w ogóle ten tytuł. Jest taki dosyć poetycki.
0: Jest bardzo poetycki, też już od razu, przynajmniej w mojej głowie, pojawia się jakiś taki obraz właśnie takich filmów, które ja bym chciała kiedyś stworzyć, ale... No one pewnie nigdy nie powstaną.
1: Tak, albo takich, które kiedyś gdzieś powstały, ale nigdy nie ujrzały światła dziennego. No i w sumie trochę widzę tutaj taką analogię do tego, bo co ciekawe, pierwsze teksty do piosenek na tym albumie, albo jakieś takie ich zalążki, powstawały w zeszytach szkolnych Michała, tych z czasów licealnych, a nawet podstawówkowych.
0: To jest bardzo urocze.
1: Bardzo. I jest to takie podsumowanie ostatnich 3 lat Michała, no ale... Analogicznie też no, możemy pomyśleć, że trochę jest to podróż przez całe życie i przez dojrzewanie i różne etapy. No a gatunkowo też jest dosyć zróżnicowanie, bo od spokojnych brzmień gitarowych przenosimy się do pulsującej elektroniki. Także na pewno jest na czym się skupić. No a wspólnie posłuchamy teraz jednego z utworów z tej oto płyty, a będzie to Pisane wierszem.

0: To była jedna z piosenek z filmów, których nie było, czyli pisane wierszem od Michała od Kości. I jest to nasza płyta tygodnia, piosenki z filmów, których nie było, zbiór historii, które mogłyby właśnie być takim filmem, nawiązujące do poszukiwania w drugim człowieku wrażliwości. Mamy tutaj delikatną, pulsującą elektronikę i spajające to wszystko 10 utworów różnych gatunkowo.
1: Bardzo nostalgicznie nam się tutaj zrobiło z tą spokojną gitarą.
0: Przełamiemy to teraz?
1: Totalnie. Wracamy na wysokie obroty razem z najnowszym singlem od Ailey, czyli Baby Wagon. Jest to trzeci singiel zapowiadający debiutancki album artystki. Usłyszeliśmy już wcześniej Pod Twoją Obronę we współpracy z Rosalie i Nie Możesz Teraz Odejść, wyprodukowane przez 2K88. No a w piątek premierę miał właśnie Baby Wagon i jest to taki bardzo rewolucyjny moim zdaniem singiel w karierze artystki, bo jest hip-hopowo, jest bardzo energicznie. No a w połączeniu z jazzowym wokalem Ailey to się spina w taką bardzo spójną, ale zaskakującą całość. Jest nadal trochę tajemniczo, trochę prowokująco i dla mnie to jest właśnie niesamowite w twórczości Ailey, że ona potrafi tworzyć tak różne gatunki, ale nadal zachowując swój styl.
0: Ja myślę, że to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby tak było, żeby nie brzmieć jak inni, nie?
1: Tak, nie brzmieć jak inni, ale też żeby każdy twój utwór był twój, a nie każdy z innej parafii.
0: Że od razu wiesz, słyszysz Ayla, nie?
1: Tak, no więc posłuchajmy tego wspólnie, Ayla i Baby Wagon.

0: To była Ayla i Baby Wagon i nie powiecie, że nie słychać tutaj wpływów tego latynoskiego rapu, trochę reggaetonu, tak tutaj doszłyśmy do takich wniosków.
1: Zdecydowanie tak, w tę stronę i ja powiem wam szczerze, że już sobie zapisałam Aylę, bo jest to naprawdę ciekawe i też tutaj Karolina mi mówiła, że ona też tworzy właśnie tak neo-soulowo trochę, więc jestem ciekawa, na pewno sobie posłucham więcej, jak to było trochę wcześniej, no i też tego fita ze Zdechłym Osą, zdecydowanie.
0: Tak, to bardzo polecam sobie posłuchać, bo w ogóle Ayla wywodzi się z krakowskiego środowiska jazzowego, więc takie bardziej ma korzenie, a tutaj widać, że rozwija się bardzo różnorodnie.
1: I pozostaniemy, słuchajcie, w takich klimatach hip-hopowych, dlatego że posłuchamy sobie jednego z utworów z najnowszego albumu Tria Niqab, z ich krążka Finian, który został wydany niedawno i znajdują się na nim takie kawałki jak Smugglers and Scholars czy Liar's Tale, które też mieliśmy tutaj okazję posłuchać podczas aferytmów, które prowadziłam. I jest to trio, które przede wszystkim, jest to irlandzkie trio, co warto podkreślić, które jest znane przede wszystkim z kwestii takich protestów i sloganów propalestyńskich. Oni gdzieś tam bardzo wyraźnie opowiadają się po jednej z tych stron w tym konflikcie i jednocześnie jednocześnie też po prostu mówią, że czują takie połączenie właśnie z ludźmi z Gazy, ponieważ oni jako Irlandczycy też mierzyli się z kolonializmem. I w ten sposób uzasadniają właśnie tą swoją propalestyńskość, z której zostali znani i która też przyczyniła się między innymi do zakazów wjazdów do takich krajów jak na przykład Węgry, gdzie nie mógł odbyć się ich koncert. W Polsce zagrali, nawet miałam okazję usłyszeć ich na żywo i jest to zdecydowanie duże przeżycie. Tym albumem też chcieli pokazać, że to nie tak, że oni tylko tutaj parodystycznie są w stanie sobie żartować z różnych rzeczy i brać je tak żartobliwie i podeszli do tego tematu bardzo poważnie. Stworzyli utwór Palestine i zaprosili do niego właśnie palestyńskiego rapera Fauzi i myślę, że jest to jedna z ciekawszych propozycji na tym właśnie albumie. Także Niqab i Palestine.

0: Jeżeli szukacie muzyki zaangażowanej, takiej, która komentuje to, co się dzieje społecznie na świecie, to Nikab jest idealną propozycją. Moim zdaniem album Finian już dostępny, a my wysłuchaliśmy utworu Palestine na ficie z palestyńskim artystą, raperem Fauzim.
1: Ja w ogóle bardzo zawsze doceniam, jak artyści biorą udział i mówią o ważnych społecznie sprawach, bo uważam, że jeżeli ktoś ma zasięgi, to powinien o takich rzeczach mówić i nie udawać, że się nie interesuje i nie angażuje.
0: Szczególnie, że dużo krytyki na nich spadło z tego powodu i wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś się z nimi nie zgadza, to można sobie pomyśleć o tym, ile też odwagi w jakimś sensie to wymaga od artystów, właśnie ze względu na to, że jakby jak się opowiedzą po jednej ze stronie, no to tracą często tych ludzi, którzy stoją po innej.
1: Tak, jest zawsze to ryzyko, ale myślę, że warto też zostać przy po prostu swoich artystach, którzy mają zgodne poglądy z nami. A my przechodzimy znowu do polskiej sceny muzycznej z nowym albumem od Michała Anioła, który wyszedł z początkiem maja. I album ten ma taki bardzo enigmatyczny tytuł, bo jest to 1, 2, 3, 4, 5R. I na początku tak się zastanawiałam, o co tutaj chodzi w ogóle, co to za tytuł, jak to
0: propozycja
1: przeczytać.
0: Propozycja słabego hasła albo coś takiego.
1: Coś w tym stylu, trochę tak to brzmi, ale usłyszałam, skąd to się wzięło i teraz sobie myślę, że jest to mega dobrze przekminione, bo chodzi o biegi w samochodzie. 1, 2, 3, 4, 5 wsteczny.
0: Wow, dobrze, że jeżdżę samochodem, bo bym nie potrafiła sobie tego wyobrazić, ale tak, no, czuję to.
1: Album dla ludzi z prawem jazdy.
0: Ale jak nie macie prawa jazdy, też możecie słuchać, żeby nie było.
1: Tak, na pewno. No i właśnie jest to analogia do tego rozpędu, który bierzemy wraz z zwiększaniem biegu i nagłego powrotu, takiego spojrzenia wstecz, przerabiania rzeczy od początku, trochę nabrania refleksji. No i album też jest momentem takim zwrotnym dosyć w karierze Michała, bo z bycia takim jednoosobowym bandem, który produkuje wszystko samodzielnie i też koncertuje sam tylko ze swoim laptopem i z minimalną ilością instrumentów, przeszedł do grania koncertów z całym bandem, co myślę, że jest dosyć takim poszerzeniem zakresu i możliwości w tworzeniu sztuki. Jeżeli się robi karierę solową, no to zawsze warto jednak się otworzyć na współpracę z innymi artystami. Myślę, że to jest

dosyć cenne, a teraz wspólnie posłuchamy sobie jednego z utworów z 1, 2, 3, 4, 5R, a będzie to Lubię burzę.

0: To był Michał Anioł z utworem ze swojej najnowszej płyty. No i tak sobie pomyślałam, że w sumie można trochę porównać to, do czego przed chwilą słuchaliśmy w kontekście Ailey, bo jak Ayla zaczyna teraz tworzyć rapowe utwory, tak Michał Anioł zaczynał swoją karierę od tego rapu i też od produkowania innych albumów rapowych, innych artystów.
1: Ja myślę, że na produkcji się bardzo dużo człowiek uczy i potem wydaje mi się, że też ta twórczość jest trochę inna, kiedy ma się tą perspektywę tej osoby z drugiej strony, która pracuje nad utworami.
0: Tak, na pewno ma się większą świadomość.
1: To zdecydowanie bym tak powiedziała. Tak mi się przynajmniej wydaje, słuchajcie.
0: Ale jak mamy tutaj jakichś producentów, to możecie dać nam znać, jak to wygląda.
1: Czy się mylimy, czy się nie mylimy. A teraz przechodzimy już do następnej propozycji. I będzie to najnowszy utwór od amerykańskiego zespołu The Rex, który osobiście bardzo uwielbiam. Jest to utwór Mint Tobacco i jest to pierwszy singiel wydany od epki Speed. Nie, Inside, przepraszam, od epki Inside i wspominałam o niej też kiedyś w jakimś aferytmie trochę temu i oni dla mnie w niesamowity sposób łączą taką szczerość osoby wchodzącej w dorosłe życie, ale nie takiej, wiecie, że jest po liceum i idzie na studia, tylko właśnie to jest takie 20 kilka lat, nie do końca wiesz, co ze sobą zrobić, nie wiem, dostajesz nową diagnozę, po prostu życie z jednej strony się pali i wali, a z drugiej dzieją się przemiłe jakieś spotkania, wspomnienia się tworzą i jest super i takie balansowanie po prostu na granicy takiej dorosłości, która nie zawsze jest taka, jakby nam się wydawało. I tutaj w Mint Tobacco bardzo mi się podoba bridge, gdzie wokalista Nick śpiewa, że muszę wierzyć, że jest coś tam gdzieś dla mnie, muszę, to jest wszystko, co mam, muszę uwierzyć w to, że jest coś tam gdzieś dla mnie, a potem śpiewa o tym, jak to w LA nie pada wcale tak często jesienią, a w Nowym Jorku wcale nie jest tak słonecznie. No, ale tak naprawdę wszędzie jest na tyle dobrze, żeby pojechać sobie gdzieś samochodem. Także Mint Tobacco od The Rex.

0: Idealny utwór na podróż samochodową Mint Tobacco od The Rex.
1: A my przechodzimy do kolejnej nowości, która znowu będzie rapowa. Taki rapowy aferytm nam się dzisiaj zrobił, bo jest to utwór Trawa od Kiniego. Utwór zapowiadający album o tym samym tytule i opowiada on o podróży do wolności, ale takiej wolności z samym sobą, żeby robić po prostu rzeczy zgodne z samym sobą i się tego nie bać. No i moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych głosów w polskim rapie, także bardzo zachęcam was do zapoznania się z całą dyskografią Kiniego, a my teraz posłuchamy Trawy.

0: tego co mam. Nigdy nie robiłem, nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem, nie robiłem. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. No i na finish.
1: To była Trawa od Kiniego, czyli najnowszy singiel zapowiadający nowy album, a my już niestety przechodzimy do ostatniej nowości w dzisiejszym zestawieniu.
2: Pożegnamy się z wami utworem od kanadyjskiej piosenkarki i songwriterki Mikaeli Geyer, utwór Hotline, który sugeruje, żeby jak coś jest nie tak, to zerwijcie z waszymi chłopakami, zerwijcie z waszymi dziewczynami i w pop-funkowym stylu słuchajcie Hotline i tej właśnie artystki. A my żegnamy się z wami. Dzisiejszy aferytm realizował Jeremiasz Szczecina, a za mikrofonami były dla was
1: Karolina Ziębińska
2: i Julia Miksińska. Do usłyszenia.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie.

0: Dobry wieczór. Tutaj nasza ulubiona audycja Szampan MP3 w Radio Afera. Nasza, czyli Filipa Własa.
1: I Radka Reguły. Witamy w 91. odsłonie Szampana MP3.
0: Tak,
1: ciekawostka.
0: 91.
1: Ciekawostka na otwarcie. Zrobiłem update playlisty, w której staramy się zebrać wszystkie piosenki, które puszczaliśmy w Szampanie na przestrzeni lat już. I okazało się, że zapomniałem dokładnej liczby, ale 875 chyba było już tych piosenek.
0: Wow.
1: A nie wszystkie trafiły tam, ponieważ serwisy streamingowe w niektórych przypadkach nie dowożą, jeśli chodzi o niektóre z naszych znalezisk. Także ponad 870 kawałków już w Szampanie przynieśliśmy.
0: A warto tą playlistę polecić, jak na przykład siedzicie sobie w pracy i chcecie czegoś posłuchać, a nie wiecie czego, to włączacie tryb losowy i...
1: Ja tak czasem robię, tylko potem się łapię na tym, że skipuję nie swoje i słucham tylko tych, co ja przyniosłem. Ale nie, no. Często też twoich słucham.
0: Dziękuję. A dziś zaczęliśmy moim, nie moim utworem, bo był to kawałek, który usłyszałem ostatnio u taty w furze. Dadrockowy Steely Dan, utwór Gaslighting Abbey. Bardzo dobry vibik do jazdy autem z tatą i na środowy wieczór również.
1: To ja pójdę w zupełnie drugą stronę, kawałek, którego raczej u żadnego statów polskich się nie usłyszy w radiu, ale za to można usłyszeć na przykład na koncercie w Domu Tramwajarza, na którym, w Panugarze tak naprawdę, na którym byliśmy z Filipem jakiś czas temu. Przyniosłem dzisiaj ze sobą skład, który bardzo, bardzo dobre wrażenie na mnie wywarł na tym koncercie. Jest to zespół Balkon, który wywodzi się z Katowic. Jest to trio, eksperymentalne trio, tak naprawdę nie chcę próbować tutaj zdefiniować, co to powinno być. Dobre wspomnienia mam z tego koncertu i chciałem na Szampana je trochę przenieść w tej edycji 91, także teraz ze Steely Dan przesuwamy się na drugą stronę amplitudy, posłuchamy sobie kawałka Bravo w wykonaniu Balkonu.

okropnym człowiekiem, a wiecie mi brawo. Jestem okropnym człowiekiem, a bijecie mi brawo. Jestem okropnym człowiekiem, bijcie mi

0: Balkon w kawałku Brawo w 91. Szampanie MP3 w Radio Afera. Dosłychać tutaj na pewno Sonic Youth, ale słyszałem też trochę jakiegoś Henry'ego Rollinsa, słowo mówione, tego typu sytuacja. Także dla mnie mieszanka wybuchowa i też koncert, jeżeli ktoś ma szansę złapać Balkon, to polecamy chyba oboje.
1: Myślę, że to bardzo słuszne skojarzenia, które przywołałeś, a sam Balkon na żywo bardzo dowozi. Nie brakowało tam, myślę, niczego.
0: Jak ktoś lubi balkony, a większość ludzi pewnie lubi balkony, to można się rozszerzyć również o sytuację muzyczną siedząc na balkonie. Chociaż jakby puścili taką muzę siedząc na balkonie, to nie wiem, czy sąsiedzi by chcieli słuchać.
1: No, ale jak na przykład nie masz balkonu, to sobie możesz wydać na koncercie, nadrobić idąc na balkon. Dobrze. Ja teraz niestety, ale się powtórzę względem poprzedniego odcinka, co słusznie zauważył Radek. Ale nie spodziewałem się, że artystka, którą puszczałem w zeszłym 2 tygodnie temu, wyda płytę, bo płytka wleciała dość nieoczekiwanie i singiel wyszedł praktycznie z nią. A jest to Jusu, której 2 kawałki z nieco starszej płyty wybrzmiały 2 tygodnie temu. Producentka, której elektronika po prostu bardzo dobrze wjeżdża. Na singla poszedł utwór Jewel, w którym na featuringu udziela się znany japoński zespół Deep in the Pool. Bardzo taka efemeryczna elektronika ze źródłem jeszcze w latach 80., wciąż aktywni. No a płyta nosi tytuł Foundry i bardzo warto ją sprawdzić. Wyszła 1 maja, więc no jakoś te nowości cały czas mnie doganiają w szampanie MP3, ale może na kolejnego trzeba będzie pogrzebać trochę w archiwach. Zatem posłuchajmy teraz Jusu i Deep in the Pool w utworze A Jewel.

바람을 믿듯 달아나게 매그려 바람을 믿듯 달아나게 매그려

0: Yusu Jewel, czyli japońsko-chińskie efemeryczne połączenie, ponieważ w tym utworze gościnnie wystąpił Deep in the Pool. Ja ten zespół bardzo lubię i tak samo lubię Yusu i będę polecać. Najnowsza płyta Foundry wyszła 1 maja.
1: Pytanie, czy za 2 tygodnie znowu przejdziesz Yusu?
0: Nie, no już tak nie będę, ale no złapali mnie po prostu...
1: Rozumiem, ja też mam takich wykonawców, co bym bardzo chętnie przynosił co tydzień i za każdym razem muszę się aktywnie powstrzymywać, żeby tego nie robić. Jednym z flagowych przykładów, co bym chciał co tydzień puszczać i zawsze się muszę powstrzymać, to jest Japanese House. Jest to jeden z moich ulubionych projektów świata i tam każdą piosenkę bym puszczał w szampanie. Ale się powstrzymuję. Natomiast może za tydzień przyniosę.
0: Do 2 tygodnie. Jak najbardziej. A my też prowadzimy dokumentację wszystkich utworów i zwykle staramy się sprawdzić, czy już wystąpiły. I nie wiem, czy była chyba raz może taka sytuacja, że puściłem coś, co 2-3 lata temu już poleciało.
1: Tak, ale... można to łatwo sprawdzić właśnie przez naszą playlistę, gdzie wszystko mamy. I ja też, jako że dosłownie godzinę przed audycją robiłem aktualizację playlisty, dlatego Yosu pamiętam, że było grane i tak połączyły mi się neurony w tym momencie. Dzisiejsze szampany P3 nie ma w ogóle ładu i składu, jeśli chodzi o płynność muzyczną. Przechodzimy z punktu do punktu, bo był Steely Dan, potem był zespół Balkon, Yosu. Ja teraz znowu odwracam o 180 stopni naszą audycję. Jeśli chodzi o przeglądanie internetu, to u mnie dużą częścią tego, co mi się pokazuje, to są różni ludzie grający riffy, takie emo riffy na gitarze. I jest duża część tego, co ja widzę przed sobą często w życiu. I właśnie z tego powodu ostatnio ktoś wyskoczył mi z porównaniem jednego z takich filmików do zespołu Tiny Moving Parts. I sobie trochę odświeżyłem ten zespół. Dla tych, którzy nie są świadomi, jest to zespół, który robi dość mocną robotę, jeśli chodzi o taką Midwest emo sytuację. I przyniosłem ze sobą dzisiaj kawałek pod tytułem Good Enough. I wsłuchać się można w te riffy i wsłuchać się w te riffy polecam, ponieważ jest tam dużo magii i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tak to brzmi tak naprawdę przez wszystkie płyty tego zespołu, więc jest czego słuchać, a na razie posłuchajmy sobie małego wycinka, czyli kawałka Good Enough.

0: trochę dopału w Szampanie MP3 od zespołu Tiny Moving Parts. Utwór nosił tytuł Good Enough i był to pop-punk, ale trochę bardziej przyozdobiony przeróżnymi gitarowymi akcjami, tak mi się wydaje.
1: Bardzo mi się podobała twoja teoria, która wybrzmiała poza anteną, że właśnie po to go wymyślono, pop-punk w punku, żeby móc puszczać go w radio. I jest to idealnie no i nasza sytuacja, wszystko siedzi.
0: Dokładnie. I to jest taka muzyka, że jakby ją wziąć i tak trochę wziąć taki, są takie czasem filmiki, jak to się rybę robi, tam patroszy takim wielkim nożem. Tak jakby wziąć taki nóż i tutaj opatroszyć trochę ten kawałek, to by wyszedł taki Sum 41 albo Blink-182.
1: Dobre, ale no, jednak tak z twistem. Trochę sosu sojowego tutaj weszło. No ja teraz zaprezentuję zespół, którego obiecałem sobie nie puszczać za często, ale muszę, bo 1 maja ten zespół też wydał płytę. Nugenea, czyli bardzo potężni, funkujący Włosi, dwójka producentów. Nowa płyta nazywa się People of the Moon i jest trochę w dalszym ciągu porusza się muzycznie w basenie Morza Śródziemnego, tym razem trochę bardziej na południe niż
0: porusza się w basenie Morza Śródziemnego
1: niż północne wybrzeże. Tak, bo oni właśnie jakoś tak sobie wzięli za cel propagować trochę w swoim soundzie muzykę rejonu, z którego pochodzą, być z niego dumni. Bardzo często podkreślają pochodzenie z Neapolu i chyba na swoim labelu też wydali składankę utworów takich z lat 70. z muzyką około disco z Neapolu, co jest też takim trochę side projectem. No ale nowa płyta jest trochę bardziej południowa. Wiele gości, mnóstwo języków, bo oprócz włoskiego jest tam i portugalski, i hiszpański, i arabski. Wielu gościnnych wokalistów. I wybrałem takie dwa utwory, które myślę, że będą fajną reprezentacją. Matuche Buo, taki nieco bardziej orientalny, oraz tytułowy People of the Moon. No i myślę, że kolejna Nugena poleci w Szampanie dopiero przy okazji kolejnej płyty. Więc zapraszam do posłuchania.

0: Nugenea i nowa płyta People of the Moon. Serdecznie zapraszam do zapoznania się. A jeśli komuś się spodoba, to w Polsce będzie okazja usłyszeć ten zespół na żywo, ponieważ wystąpi on na katowickim OFF Festiwalu.
1: I tam się widzimy z słuchaczami. Przynajmniej ja, bo Filipa jeszcze nie zdołałem przekonać.
0: Kurczę, w tym roku, ale no, ten zespół jest takim czymś, co może
1: przechylić szale.
0: Chciałem to dokładnie, dziękuję bardzo, przechylić szale i przemówić, ale trochę mnie kusi pojechać gdzieś, zobaczyć ten zespół za granicą. W każdym razie będą w Polsce, o czym OFF Festival też przypominał w majówkę. Myślę, że to jest idealna muzyka, idealny czas premiery, ten 1 maja, bo może teraz towarzyszyć tej pięknej wiośnie i latu.
1: No ja przyznam, że zespół Nugenea raczej znałem póki co tylko z nazwy i skojarzyłem go z Filipem, bo już kilka razy się wydarzał na szampanii.

Więc Poznań. Dalej idziemy w stronę zupełnie inną. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, szampan bez rąk i nóg. Ale to dobrze, otwórzmy się na różne rzeczy. Ja przyniosłem ze sobą kawałek, który wielu słuchaczom prawdopodobnie będzie dobrze znany. Będzie dobrze znany z powodu tego, że jest częścią jednego z kultowych wydarzeń live w historii muzyki, czyli koncertu z 92 Nirwany. Kawałek nosi tytuł D7 i przyniosłem go w wersji oryginalnej, do której trafiłem trochę okrężną drogą, ponieważ robiłem przegląd różnych zespołów z okolic Portland w Oregonie i jakoś tak dostałem się w pewnym momencie tą drogą do zespołu Wipers. Jest to skład, 70-sowy skład punk rockowy. I dopiero jakiś czas później, potem jak już kilka kawałków tam przeleciało, to połączyły mi się neurony, że to jest przecież ten zespół, który właśnie skowerował Kurt Cobain i Nirvana w tym koncercie z roku 92. Także posłuchamy sobie teraz tego kawałka, który sprawił, że te neurony mi się połączyły. Nosi tytuł D7, a zespół to Wipers.

0: D7 zespołu Wipers w Szampanie MP3, kawałek coverowany później przez Nirvana, i też w ramach uzupełnienia chciałem dodać, bo zapomniałem o tym, że też cover w wersji studyjnej, powiedzmy, był wydany na epce Hormoning Nirvany, która wyszła tylko na rynki australijskie i japońskie podczas trasy tego zespołu w tym kraju i na tym kontynencie, albo w dwóch krajach, jak kto woli. W każdym razie nie był to tylko cover Reading 92, ale również mamy wersję epkową, że tak powiem.
1: Bardzo podobał mi się ten kawałek. Mam jakąś taką słabość do wczesnego punk rocka i w ogóle proto-punka, bo jest w tym taka prostota i jeszcze świeżość powstającego gatunku. I
0: no prostota to jest w ogóle taka jakość, do której się powinno chyba dążyć z powrotem, bo jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że w momencie, kiedy wszystko jest takie skomplikowane i smutne i trudne, to wszystkie elementy życia, które można tak radykalnie uprościć, to dają jakąś takie poczucie uwolnienia. I to z muzyką mam podobnie. Ja nie lubię, że jak się za dużo dzieje, bo mnie to przytłacza.
1: A to dobrze się składa, bo następnym kawałkiem będzie utwór króla minimalizmu w muzyki tanecznej, czyli Ricardo Villalobosa. No i będzie on miał 8 minut. Zobaczymy, czy zdążymy zagrać całość, ale myślę, że tu prostota i powtarzalność, które są jego znakiem rozpoznawczym, mogą ci wjechać.
0: No i mamy to.
1: I mamy to, a sam utwór...
0: Chcę tylko przerwę jeszcze, bardzo, się tak, podoba, tak. Bardzo mi się podoba, jak powiedziałeś, że zobaczymy, czy nam się uda zagrać całość, jakbyśmy nie wiedzieli z góry, ile ten kawałek ma minut.
1: Zobaczymy. Czas jest względny, wiecie, jak to jest. No, ale szampan MP3 będzie nieubłaganie zbliżał się do końca. Zatem posłuchamy sobie teraz Vivorinao, którego, uwaga, ciekawostka, korem tego utworu jest pocięty sample z Krzysztofa Ścierańskiego, więc mamy tutaj polski akcent z kompozycji Build the Band. No i jak to w minimalizmie, już ten pocięty kawałek jest trzonem i zostanie, myślę, w waszych uszach na długo. Zatem posłuchajmy sobie teraz Vivorinao Ricardo Villalobosa.

0: Ricardo Villalobos i Vaivorinao z polskim akcentem. Powiedziałbym tu rany, rany, jestem zalupowany. Topowy kawałek. Mi te prawie 8 minut zleciało bardzo szybko. A tobie?
1: Zleciało mi szybko, ale też dlatego, że się podniosłem z krzesła i to mi pomogło trochę się poruszyć i tutaj czas inaczej mija, jak się chodzi po studiu.
0: A, to prawda, coś w tym jest. No a szampan MP3 w Radio Afera zbliża się ku końcowi już oficjalnie. To było 91. wydanie.
1: Tak, bardzo nam miło, jeżeli ktoś przetrwał z nami tą dziwną sałatkę muzyczną, jaką dzisiaj przygotowaliśmy. Mieliśmy chyba ze wszystkich możliwych kierunków dzisiaj wiatry. Także my się słyszymy za 2 tygodnie w audycji 92. A na koniec przyniosłem ze sobą wykonawczynię, która ostatnio robi dużo hałasu, ale w odsłonie trochę mniej oczywistej, ponieważ mowa o Keilu, która też w tym roku na festiwalu się pojawi. Ja mam takie wspomnienie, że bo ta płyta tak naprawdę ostatnio robi dość dużo hałasu, ale to jest płyta z zeszłego roku, czy z tego roku? Nawet nie jestem pewny. Z zeszłego roku. Płyta Chalk Enough. Natomiast ja mam wspomnienie z Unsound Festivalu w Krakowie z roku 2018, kiedy grała tam na jednej ze scen w hotelu Forum, na jednym z forumowych wieczorków i wtedy byłem bardzo, bardzo podekscytowany i bardzo chciałem ten koncert zobaczyć i mi się udało. Była to wtedy wykonawczyni młoda z małym dorobkiem, ale jednym z flagowych punktów tego z dorobku był single Friendless, który pamiętam wtedy jako krakowski dzieciaczek lupowałem niemiłosiernie. No i teraz z sukcesem o Keilu przypomniałem sobie o tym kawałku i dalej tak samo dobrze robi na duszę. Także nie z płyty Chalk Enough, a z poprzednich czasów przynoszę ze sobą singla i mam nadzieję, że w ten sposób przyjemnie skończymy szampanem MP3 numer 91 i żegnamy się. Radek Reguła
0: i Filip Awłas. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23. Audycja Tańce Hulanki.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
6: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.

0: I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór Acid Reflux autorstwa producentów, którzy nazywają się Evasion oraz Conman. To jest ich wspólna, to jest ich kolab i tak naprawdę coś, co wydali wspólnie na epce Clones, która ukazała się w Soul Ex Machina. To jest, czy Soul Ex Machina, to jest wytwórnia czeska, której dziś poświęcimy całą godzinę w Połamanej Lekkości Bitu. Polecam oczywiście sprawdzać te wydawnictwa, które dziś usłyszymy w całości, bo sporo tam złota się kryje. Soul Ex Machina to jest wytwórnia prowadzona, z tego co kojarzę, przez Attempta, przez czeskiego DJ-a i producenta, też chyba lidera kolektywu tak naprawdę Soul Ex Machina, i od właśnie jego wydawnictwa darmowego swoją drogą wszystko się zaczęło, bo z tego co spojrzałem na Bandcampie, to pierwsze ich wydawnictwa były darmowe, natomiast później też pojawiły się wydawnictwa płatne. Polecam sobie przez nie przejść. No i też dzisiejsza audycja jest troszkę przy okazji mojego debiutu dla nich. Pojawię się na ich imprezie w Brnie w klubie Fractal w ten piątek, czyli 8 maja. Jeżeli ktoś z osób słuchających przypadkiem znajdzie się w tej okolicy, no to czy w tym rejonie, to oczywiście zapraszam serdecznie, żeby do Brna się udać, do klubu Fractal. Natomiast my oczywiście, tak jak wspominałem, słuchamy dzisiaj także niewydanych jeszcze utworów. Myślę, że możemy już w tle tak naprawdę wypuścić to, czego jeszcze nie ma. Niestety nie kojarzę, jaka jest tutaj data wydawnictwa. Musiałbym sprawdzić, co tam Attempt mi wysłał. No i wytwórnie, tak jak już wspominałem, nie jest tylko i wyłącznie drum and bassowa. Ukazują się tam także inne tempa, więc my sobie zwolnimy do 140 BPM-ów. Przed nami Sibla i utwór Paper Bags. Posłuchajmy.
1: What you people laughing at?

To, co słyszymy w tle, to jest niewydany jeszcze utwór producenta, który figuruje pod ksywą Sibla. Paper Bags ukaże się to na chyba trzecim winylowym wydawnictwie wytwórni Solex Machina, bo widzę, że jest to numer katalogowy Samplate 003, a właśnie Samplate 002 to byli Evasion i Conman i to było wydawnictwo winylowe, także obstawiam, że tutaj również pojawi się to na wosku. A tymczasem nie zagaduję, Sibla, Paper Bags, słuchamy dalej.

Kozacka sprawa. Sibla, Paperbags, coś co ukaże się dopiero na wytwórni Soul Ex Machina. Polecam sobie sprawdzać ich wydawnictwa. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji zdecydujecie się na ich Bandcampa zajrzeć. Zarówno można tam dostać legalne darmóweczki od nich, jak i zakupić rzeczy, które tam się pojawiły, do czego zresztą bardzo serdecznie zachęcam. O, właśnie odpaliłem sobie prywatnego SoundClouda, którego dostałem od Attempta, gdzie te utwory się znajdują. I tutaj jest napisane, że ta epka ukaże się dopiero 28 sierpnia, więc mamy tutaj naprawdę niezły ekskluzyw w Połamanej Lekkości Bitu. A swoją drogą ja zapraszam serdecznie do komentowania facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, pisana łącznie i bez polskich znaków, i tam na naszym fanpage'u znajdziecie dzisiejszy post, to jest logotyp Soul Ex Machina, i tam w komentarzach dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejsza audycja, dzisiejszy vibe. A my lecimy dalej i przejdziemy sobie do kompilacji z cyklu Symbol, którą ekipa Soul Ex Machina wypuszcza właśnie na swoim labelu. To jest Symbol 2 konkretnie, czyli kompilacja, która ukazała się w 2024 roku. Aż 24 traki i myślę, że sporo tam właśnie z czeskiej sceny. Nie jestem pewien, czy tylko i wyłącznie, ale na pewno sporo właśnie producentów, osób artystycznych pojawia się właśnie stamtąd. O, widzę, że jest też nasz Ofisz, także na pewno nie są to tylko i wyłącznie osoby stamtąd. Widzę, że jest Steve z Węgier, jest Artilect z UK, także no fajny tutaj przekrój osób, które cisną mroczniejszą stronę elektroniki, drum and bassową, ale nie tylko. Słyszeliśmy przed chwilą bardziej dubstepowo, eksperymentalnie, a my posłuchamy sobie teraz producentki właśnie z Czech, jeżeli mnie oczywiście moja pamięć nie myli, Series i utwór Arboreal.

była Cerise z utworem Arboreal. No i oczywiście połamana nie byłaby połamaną, gdybym się chociaż raz z czymś nie zamotał. Oczywiście nie jest to producentka z Czech, tylko ze Słowacji, ale liczę, że nie słucha mnie akurat nikt z Czech, kto mógłby mieć mi za złe tą pomyłkę. Czeski błąd, hehe. Tymczasem pozdrowienia serdeczne dla tych z was, którzy już udzielają się na fanpage'u Połamanej. Przypominam, że to jest facebook.com/połamana-lekkość-bitu i tam w komentarzach możecie mi dawać znać, skąd słuchacie i jak wam się podoba dzisiejszy vibe. Jest z nami Żenia, czyli Dariu z ekipy Bassdrip, który pisze, że słucha razem z Wadymem grając w szachy. Wielkie pozdro dla was, no i nie wiem, komu z was kibicować, także po prostu ciśnijcie i bawcie się dobrze. Cieszę się, że wam mogę umilić ten wieczór muzycznie. Pozdro również dla Pameli, która pisze, kogo witam, kogo goszczę. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce, moja droga. A tymczasem my lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją i teraz będzie ktoś z tego, co kojarzę właśnie z kolektywu Soul Ex Machina. To będzie Johnny i prosto z jego epki, która po prostu jest tutaj zatytułowana numerem katalogowym SEM XX5, utwór Substitutes.

To był Johnny z utworem Substitutes, czyli coś, co już się ukazało, także w wersji winylowej, jak się okazuje, na Soul Ex Machina. Chyba ta seria Sem XX również jest właśnie w wersji winylowej dostępna. No i polecam sprawdzać sobie zarówno tę epkę, jak i katalog wydawniczy wytwórni Soul Ex Machina, którego dziś słuchamy. No i polecam też komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Definitely gonna switch to English for a moment because I see Mikulasz, aka Attempt, is locked in. Big love, brother, and thank you so much for inviting me down there. I know you probably can understand quite a bit of what I'm saying, but I don't know, it just feels right to switch to English just to shout you out. Looking forward to seeing you on Friday, mate. No i jeszcze raz, jeżeli ktokolwiek nas słucha, bez względu na to, czy z Polski, czy z zagranicy, ja zawsze serdecznie zachęcam do tego, żeby się w komentarzach wyświetlić i dostać w ten sposób pozdrowienia na antenie. My lecimy dalej i kolejny niewydany jeszcze utwór od artysty, z tego co sprawdzałem, chyba też czeskiego, Sibla. Już graliśmy wcześniej jego Paper Bags, a tutaj już drugi, również z tego co kojarzę, na 140 BPM-ów utwór, który dopiero się ukaże w sierpniu na Soul Ex Machina. Utwór nazywa się Pace. Posłuchajmy. Reality.

Tak sobie myślę, że chyba rozkminiłem, o co chodzi w różnicy między numerami katalogowymi Sam XX od Samplate, bo zauważyłem, że Sam XX są wypuszczane w wersjach winylowych ciętych, czyli tak zwanych late cuts, które są jeszcze bardziej limitowane od tych tłoczonych, bo tłoczyć można, z tego co kojarzę, tylko od pewnego, od pewnej liczby sztuk, no i tutaj widzę, że wydają takie rzeczy jak te Samplate'y nakładem 200 kopii, więc obstawiam, że również Sibla pojawi się w 200 kopiach. Wypatrujcie tego na Bandcampie Soul Ex Machina. My słuchamy dalej Sibla i utwór Pace.

To był utwór Pace od producenta, który nazywa się Sibla. Bardzo, bardzo ciekawe te bity, swoją drogą, co w świecie dubstepowym, mam wrażenie, nie jest prostą rzeczą zrobić coś brzmiącego oryginalnie, więc tym większy props dla Sibli. Wypatrujcie tego w sierpniu na Soul Ex Machina. I oczywiście, jeżeli ktoś jakimś cudem znajdzie się w Brnie albo w okolicach czeskiego Brna, to ja bardzo serdecznie zapraszam w ten piątek, czyli 8 maja, na imprezę, którą właśnie Soul Ex Machina robi w klubie Fractal, z moją skromną osobą w roli głównej, a także pojawi się tam czeska DJ-ka Surrealita, no i będzie też ekipa Soul Ex Machina w osobach szefa, czyli Attempta, będzie Johnny, już grany dzisiaj wcześniej, będzie Rus, SBU oraz Matsem, a my lecimy dalej, no i pora tutaj na wspomnianego już także wcześniej naszego Ofisza, który swoją drogą pojawił się w Poznaniu przy okazji Therapy Sessions, którą Bambiuzi organizował jakoś w lutym, jeżeli dobrze pamiętam, w Schronie. Ofisz był jednym z headlinerów obok Robin Chaos i Lime Waxa. Tymczasem tutaj Ofisz pojawia się u boku Attempta, czyli szefa labelu, szefa kolektywu. Tak przynajmniej się wydaje, że jest szefem, ale na pewno to on jest osobą tutaj Spiritus Movens, tego eventu, na którym zagram, i to on też śle mi promówki, także chyba nie jest tutaj bezpodstawne sądzić, że on stoi za sporą częścią tego przedsięwzięcia. Ofisz i Attempt i utwór tytułowy z epki White Beast.

To byli Offish i Attempt z utworem White Beast, czyli coś, co ukazało się w 2024 roku zarówno na winylu, jak i w wersji cyfrowej na Soul Ex Machina, bo przypominam, że tejże wytwórni słuchamy katalogu wydawniczego dziś w naszej audycji. No i widzę, że w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, przypominam, pojawia się reprezentacja ekipy Breakneck. Nie wiem, które z was to pisze, ale pozdro dla całej trójki, pozdro dla

był artysta, który nazywa się Ocze, a utwór to Bubu, z serdeczną dedykacją dla Bambiuzy, jeżeli nas słucha. A tymczasem chciałem wspomnieć jeszcze o dwóch eventach, które się odbywają zarówno w ten nadchodzący weekend, jak i w przyszły, bo jeżeli chodzi o ten weekend, to jeżeli ktoś będzie w Poznaniu, to ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby w sobotę 9 maja pojawić się na Nurcie nad Wartą, a tam po raz pierwszy

Czy w tym sezonie przejmujemy tego spota razem z ekipą Drum Obsession, robimy Drum Obsession and Friends i zagrają tam Antilla Back to Back KO. Będzie też Doman po raz pierwszy na naszym cyklu DO and Friends, z tego co kojarzę. No i STC, również reprezentacja ekipy. Bardzo szeroki przekrój lightowej elektroniki, zarówno tej połamanej, jak i tej 4x4. Wszystko między 18 a 22, więc naprawdę przyjemniackie godziny, jeżeli komuś brakuje takich dziennych czy wieczornych eventów, no to zdecydowanie warto się na nurcie w tę sobotę pojawić i nawet nie przejmować się tym, że wieczorem robi się troszkę chłodniej, bo tam po pierwsze jest jeszcze lepiej zadaszone niż było wcześniej. Zrobili tam regularny namiot, z tego co widziałem w storkach nurtu. No i są też takie podgrzewacze czy ogrzewacze, przy których można się ustawić, jak komuś będzie zimno. Natomiast jeszcze na tych pierwszych slotach powinno być cieplutko, także wbijajcie do nurtu w sobotę na Drum Obsession and Friends. No a z kolei w kolejną sobotę, czyli 16 maja w Poznańskim Schronie odbędzie się druga edycja Polskiej Puszczy, czyli rezydenckiego cyklu Bambiuzi, która promuje tak naprawdę polskich artystów. No i w rolach głównych Jakub Jan Bryndal do spółki z José Manuelem Albanem Juarezem z koncertem, no a później też Bryndal pojawi się na majku u boku TVB i Gest Julki. Zagrają też Alexa Back to Back, Beatrix Cotton Mouth, także ekipa Śliny, Atmorestiv, z tego co kojarzę, ze Szczecina. Sama Bambiuzi w Back to Backu z MGKL, będzie KSNC, będzie Romance, będzie Chandril i będzie Your Mate. Także wbijajcie też koniecznie, zapisujcie się na oba te wspomniane przeze mnie eventy. Once again switching to English because I wanted to shout out Johnny from the Soul Ex Machina crew. He let me know in the DMs on Insta that he is locked in. Big love, mate. Looking forward to meeting you and the crew on Friday. Tak jak wspominałem, jeżeli ktoś słucha i pojawi się w Czechach w ten weekend, to bardzo serdecznie polecam wybrać się do Brna. W ten piątek, czyli 8 maja, gram tam po raz pierwszy właśnie w Brnie, w klubie Fractal, na imprezie Soul Ex Machina. A my wrócimy sobie do wydawnictwa Evasion i Conmena, czyli Semplate 002. To jest coś, co ukazało się w zeszłym roku, tak, we wrześniu zeszłego roku. Semplate 002, epka nazywa się Clones, no i to będzie właśnie utwór tytułowy.

To był utwór Clones autorstwa Evasion i Conmana. Chciałem w ciągu tej audycji poświęcić tak naprawdę godzinę różnym producentom, różnym artystom, czy artystkom, którzy tam wydają. Tam mam na myśli Soul Ex Machina, ale ta epka Clones jest tak dobra, że musiałem zamieścić aż dwa traki z tego wydawnictwa, bo no, ciężko mi było z któregokolwiek zrezygnować. Zresztą sprawdźcie sobie całą tę epkę, która jest wydana na ich Bandcampie. No i sprawdzajcie w ogóle sobie ich Bandcampa. Jest tam też sporo darmówek, które wypuścili. Także możecie też oczywiście za nie zapłacić, bo są w opcji Name Your Price. Natomiast wiadomo, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, no to to jest wspaniała opcja, żeby legalnie pozyskać sobie naprawdę dobrej jakości muzykę. No i po tej dobrej jakości muzykę zapraszam serdecznie w piątek do Brna, do klubu Fractal, właśnie na event Soul Ex Machina z moją skromną osobą w roli głównej, z Surrealitą, również czeską DJ-ką oraz ekipą lokalną Attempt, Johnny Roos, SBU i Matsem, czyli Soul Ex Machina. A my już teraz będziemy się z wami żegnać. Dzięki serdeczne za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. No i zostawimy was z utworem, za którym stoi dwóch artystów, Mythology oraz Stiff, wspomniany już przeze mnie wcześniej. To jest ich projekt Whisper Drive System. Chyba tak naprawdę pierwsze wydawnictwo, które ja kiedykolwiek usłyszałem z Soul Ex Machina. Polecił mi je Kid Kodama, który też swoją drogą u nich gościł nie tak dawno temu. Więc posłuchamy sobie czegoś z epki Flashing Lights in the Night. To jest Whisper Drive System, utwór Emotive. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej. A Połamana Lekkość Bitu zostawia was z utworem Whisper Drive System Emotive i mówimy wam dobranoc.

0: lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/play.

częściami świata, jak właśnie Ameryka Łacińska, Afryka czy Karaiby. Tutaj też nieraz pojawiali się artyści czy artystki, którzy sięgali po te rytmy pochodzące z tych rejonów i też odpowiedni hołd im oddające, bo myślę, że tutaj nie pojawiają się raczej przypadkowi artyści i artystki, tylko osoby, które faktycznie coś ciekawego wnoszą do tej muzyki. No i tak, na tej składance Transmission Continues mamy 17 kawałeczków. Nieraz są to kolaboracje właśnie. No i jest też bardzo, bardzo różnorodnie. Pełen przekrój gatunkowy, jeśli chodzi o te różne rytmy z właśnie tych rejonów geograficznych. No i na pewno warto rzucić uchem w kierunku tego wydawnictwa, a nawet poświęcić mu trochę więcej uwagi. Tutaj znajdziemy takie osoby, jak chociażby Iwu, które występowało na zeszłorocznym Unsoundzie, osoby związane z portugalskim labelem 23, pisane rzymskimi literami, jak Olandes, osoby jak El Playboy, DJ Dorimon, Jaiju, prosto z Argentyny, Siete Catorce i wielu, wielu innych, bo mogłabym teraz tak do końca audycji tutaj recytować, ale my przejdziemy do muzyki. Przed nami dwa kawałki. Starałam się też wybrać je w różnych klimatach. Najpierw będzie to Dengue Dengue Dengue, czyli duet z Peru, który na początku, zwłaszcza na początku swojej twórczości, swojej działalności, czerpał z muzyki, trochę z kumbi właśnie, tej peruwiańskiej kumbi, ale to też się trochę zmieniło z biegiem lat. Tutaj w kawałku La Locura, który przed nami, słychać taki wokal, który kojarzy się z oldschoolowym reggaetonem. W międzyczasie Dengue Dengue Dengue zresztą sięgało i robiło edity takich oldschoolowych, reggaetonowych kawałków, a później pójdziemy w trochę bardziej klubowe klimaty i posłuchamy utworu Nionio, nagranego przez duet DJsko-producencki, i za którym stoją takie dwie postaci jak Entranias i Enese. Zostawiam was ze składanką Transmission Continues, What Was Carried in Silence Moves the Night. Basy tropikalne.

Za nami dwa kawałki prosto ze składanki od labelu i właściwie tutaj platformy muzycznej Basy Tropikalne. Składanka Transmission Continues, What Was Carried in Silence Moves the Night, która podsumowuje, trochę tak bardziej ukoronowuje działalność, dziesięcioletnią działalność tejże platformy. No i tak, utwory, których słuchałyśmy, to najpierw Dengue Dengue Dengue z kawałkiem La Locura, a później Entrañas i NS-e, utwór Nionio. Zachęcam, żeby obczaić całość. Jednak nie będziemy dzisiaj więcej słuchać składanek, bo czas goni, ale posłuchamy ostatniego wydawnictwa od DJ-a i producenta włoskiego, jeśli pamięć mnie nie myli, ale stacjonującego w Londynie. Będzie to TSVI, który wydał epkę Dance Tripping zaledwie kilka tygodni temu. Ukazała się nakładem wydawnictwa Nervous Horizon. Bardzo przyjemne no po prostu bardzo przyjemne i taneczne granie na koniec audycji Tańce Hulanki. A ja tutaj najważniejszą informację dodam, że TSVI wystąpi już w najbliższy weekend w klubie Jasna 1 w Warszawie. Dokładnie pojawi się tam w sobotę 9 maja. No i będzie tam w ramach imprezy Keep Hush, czyli imprezy, która dotychczas miała miejsce w bardzo, bardzo wielu miejscach na świecie. I jest to właściwie kanał na YouTubie, impreza, który ma za zadanie pokazywać świeże regionalne talenty, regionalne w zależności od tego, gdzie się pojawi. No i tym razem, tak jak sami słyszycie, zawita do Polski, do Warszawy. Poza TSVI pojawią się tam regionalne postaci muzyki basowej i nie tylko. Pojawi się Faron, Ify, Sam Guest, czyli osoby związane z labelem Zejście. Oprócz tego Szkoda, Larisa, Kręc ze swoim live'em, Tan i jako MC DJ Za Mocno. Naprawdę warto się wybrać w ten weekend do Warszawy. No a ja zostawiam was już z muzyką TSVI i kawałek Dance Tripping. To była audycja Tańce Hulanki przy mikrofonie Martyna Michałowska. My słyszymy się na żywo za 2 tygodnie. Za tydzień na pewno coś ciekawego dla was przygotuję. Dobranoc.

0: jak tutaj sam siedzisz.
1: A co mam robić?
0: No, żyć.
1: Wracam do domu, gdy nikogo nie ma. Trochę to trudne, dopada depresja. Mama mi mówi, że o siebie nie dbam. Jutro się wezmę za siebie, przysięgam. Mówię to w myślach i dopijam piwo na hejnał. Dopijam piwo na hejnał.

0: Pusty hotelowy pokój z pustym lustrem bez odbicia. Pusty bar na ósmym piętrze, pusty wzrok, pusty korytarz. Leci melodia bez dźwięków z bardzo starego głośnika. Każde to puste miejsce miała wypełnić muzyka.
1: I siedź

0: alternatywnie.
1: Emergency loop. Emergency loop.
2: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live.

0: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live.
1: Nocnik na 98,6.